0: Mello Radio.
1: Jestem jak worek z farsą. A ja czuję, krążę na okrągło. Jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wow, wow, wow. Yeah, yeah, yeah. Krążę na okrągło. Jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno. Oni się patrzą mocno. Ej grupa, co to podgon?

0: To jest Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: ale tak jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: No nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. O którym czytam drinku?

0: zostawmy.
1: Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

Games de survivale, Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Meloradio Bielsko-Biała.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
3: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
4: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
5: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
6: Jonasz Cecerski, witam serdecznie i zapraszam na magazyn. Odwiedzimy dzisiaj Fundację FREE. FREE to skrót od Fundacja Rozwoju, Edukacji i Ekologii. Już po raz drugi fundacja organizuje wystawę dzieł upcyclingowych stworzonych przez swoich podopiecznych.
7: Marcin Kogut, prezes Fundacji Rozwoju, Edukacji i Ekologii FREE. Fundacja FREE zajmuje się popularyzacją upcyclingu, popularyzacją idei zero waste'owej. Działamy w sposób taki edukacyjny w szkołach i praktyczny na warsztatach. Prowadzimy warsztat stacjonarny w Bielsku, gdzie zapraszamy młodzież z różnych partnerskich placówek. Tutaj majsterkują wykorzystując najczęściej materiały z odzysku. I właśnie takie produkty, które uda im się wytworzyć, staramy się co jakiś czas pokazywać. A pokażemy je między innymi już wkrótce na wernisażu, na wystawie upcyclingu i trash artu, który rozpocznie się dnia 2 czerwca i będzie trwał do 16 czerwca. Tutaj zaraz pod naszym warsztatem stacjonarnym w kawiarni Nowa Patria i w przestrzeni właśnie tej, w której już rok temu odbywała się nasza wystawa, teraz w przygotowanej, odrestaurowanej, na nowo odkrytej przestrzeni postaramy się wyeksponować pracę młodzieży, która uwrażliwiła się na to, że rzeczywiście problem odpadów jest coraz większy, że należy je w różny sposób wykorzystywać, ograniczać i dbać o przede wszystkim o nasze otoczenie w ten sposób.
8: No właśnie, macie taką fajną tutaj lokalizację, na dole jest Patria, też po sąsiedzku macie ulicę Kreatywną, z którą chyba też często współpracujecie.
7: Tak, od wielu lat jesteśmy partnerami w wielu działaniach. Nasze działania też są kierowane do młodzieży z ulicy Kreatywnej, czyli młodzieży i z placówek, z wsparcia i innych instytucji i działań, które ulica Kreatywna, tak naprawdę Towarzystwo Psychoprofilaktyczne, realizuje.
8: Upcycling, na czym on tak naprawdę polega? Bo myślę, że to pojęcie recyklingu każdy z nas słyszał. Czym to się różni od upcyclingu?
7: Tak, recykling jest już dosyć dobrze poznany. Każdy z nas spotyka się z nim na samym początku, kiedy musimy posegregować wszystkie nasze odpady na odpowiednie frakcje i te frakcje później w sposób bardzo technologiczny, energochłonny są przetwarzane po to, aby te odpady nie trafiły na wysypisko, aby cykl ich życia przedłużyć, aby mogły nam służyć drugi i trzeci raz, ale cały czas potrzebujemy olbrzymiej ilości energii, wiedzy, świadomości i później też swoich wyborów na samym końcu, aby wybierać rzeczy zrobione z recyklingu. I no jak widzimy, no, ilość, pomimo że żyjemy w pięknym miejscu na Ziemi, zielonym miejscu na Ziemi, to i tak ciągle zaczynamy się borykać z ilością odpadów, które generujemy. Więc recykling jest nie wyborem, jest koniecznością i również jego pokrewne dziedziny, takie jak upcycling, zaczynają być niezmiernie konieczne. Upcycling jest kreatywny, upcycling jest tu i teraz. Upcycling nie wykorzystuje tak olbrzymiej energii do przetworzenia surowców. W upcyclingu bierzemy puszkę i za chwilkę przerabiamy ją na lampę, bierzemy stary płaszcz i przerobimy go na pufę, bierzemy książki i również przerabimy je na coś kreatywnego. To jest właśnie upcycling. I upcycling w takiej edukacji ekologicznej, której prowadzimy, jest jednym z naszych najważniejszych narzędzi, bo w sposób pracy, w sposób partnerski, w sposób działania ramię w ramię możemy namacalnie zmieniać otaczające nas środowisko, wykorzystując odpady w trakcie warsztatów, tworząc rzeczy wartościowe, tworząc rzeczy użyteczne, tworząc rzeczy często piękne, tworzymy zmianę świadomości, zmianę w podejściu do naszych zasobów, a w konsekwencji podejściu do naszej planety.
8: Myślę, że to jest trochę powrót do tego, co było kiedyś, bo mam wrażenie, że pokolenie chociażby moich rodziców czy dziadków było bardziej nastawione na naprawianie rzeczy, a niekoniecznie kupowanie nowych. Dzisiaj jest ten dostęp do nowych produktów cały czas. Myślisz, że tutaj można wziąć jakiś wzór z tych poprzednich pokoleń?
7: Może więcej. Nie bierzemy jakby wzoru, tylko staramy się kontynuować to, co było zawsze. Bo pomimo, że samo pojęcie upcyclingu było w kontekście takiej debaty o recyklingu i w momencie, kiedy recykling powodował downcycling, czyli obniżenie wartości surowca, to upcycling podnosił wartość tego surowca w danym momencie. I to jest taka retoryka na temat pewnych zmian w rozumieniu recyklingu. Natomiast sama idea, wiadomo, jest stara jak świat. I tutaj nie odkrywamy absolutnie nic na nowo. Staramy się tylko w pewien sposób poukładać sobie w głowie własne działania, to co robimy, aby w umiejętny sposób przekazywać tę wiedzę. Tak, cały czas korzystamy z tego, co było wcześniej. Naprawiamy rzeczy, staramy się odmawiać sobie niepotrzebnego i wykorzystywać to, co już mamy. Bo jeżeli już raz wydarliśmy z planety jakiś surowiec, powinniśmy go w sposób odpowiedzialny wykorzystywać maksymalnie, nie w sposób nieodpowiedzialny, wykorzystać tylko raz w imię Black Friday, Black Friday Week, wielkiej wyprzedaży przedświątecznej, poświątecznej, wietrzenia magazynów i tak dalej, gdzie tworzymy przestrzeń do generowania kolejnej ilości odpadów, produktów, w konsekwencji produktów jednorazowych i odpadów, gdzie ilość wysypisk zaczyna na świecie nas przytłaczać, bo wysypiska to nie tylko potężne składowiska odpadów, to też wyspy śmieci, to odpady na najwyższych szczytach świata, w najgłębszych miejscach na świecie, w przestrzeni kosmicznej i nie trzeba może tak dalekiej odległości, bo spojrzymy na nasze otoczenie i choćby przypomnieć sobie co roku odbywający się festiwal Czyste Beskidy, który obecnie jest realizowany przez Fundację Górom, gdzie wolontariusze z naszych szlaków tutaj znoszą co roku 3 tony śmieci, a nie mówiąc o tym, co się dzieje często na ulicach, co się dzieje wzdłuż rzek, co się dzieje w jeziorach i na ich wybrzeżach.
6: Rozmawiam z Marcinem Kogutem z Fundacji Free z Bielska-Białej. Fundacja przygotowuje wystawy upcyclingu i trash artu. Przechodzimy do kolejnego tematu, również związanego ze sztuką. Teatr Bez Granic to teatr amatorski działający przy Miejskim Domu Kultury Włókniarzy. Już wkrótce kolejna premiera teatru, tym razem spektaklu zatytułowanego Porządek Rzeczy.
9: Dzień dobry, z tej strony Rafał Sawicki, na co dzień aktor Teatru Polskiego w Bielsku-Białej. Ale poza teatrem również działam artystycznie i w kontekście projektu, o którym będziemy mówić, pełnię funkcję reżysera spektaklu.
6: Tym projektem jest Teatr Bez Granic. Jak długo już funkcjonuje ta inicjatywa?
9: Teatr, i tutaj mogę się mylić niestety, funkcjonuje ponad 10 lat na pewno. Od 3 lat zmieniło się osoby, które pracują z tą wspaniałą grupą. Przez ostatnie 2 lata grupę prowadziła i przygotowywała spektakle moja żona, Marta Gzowska-Sawicka. Tak się poskładało, że w tym sezonie teatralnym w październiku mnie przypadł w udziale, ku mojej wielkiej radości. No właśnie kolejny projekt, którego premiera już niebawem.
8: poniedziałek będzie znowu w takiej unikalnej lokacji odgrywany spektakl. Może zanim zdradzimy, co to będzie za miejsce, to powiedzmy trochę więcej o spektaklu, bo to jest oryginalna produkcja.
9: Tak, oryginalna produkcja i to w paru wymiarach, tak sobie myślę, ponieważ cały scenariusz napisany przez Martę został oparty na faktach. Tutaj wielkie ukłony w stronę historyka naszego przyjaciela Jacka Proszyka, dzięki któremu trafiliśmy na akta sądowe sprawy, która wydarzyła się 100 lat temu, dokładnie 100 lat temu, bo w 1926 roku została znaleziona młoda dziewczyna, okazało się, że była w ciąży na torach. Co było powodem tej tragedii, jakie okoliczności temu towarzyszyły, o tym wszystkim opowiada spektakl, więc za dużo nie chcę Państwu zdradzać, ale no, z tego co mówię, wynika, że będzie to thriller kryminalny, no i taką atmosferę w spektaklu staramy się zbudować i no ten wątek naprawdę ma taki wymiar i sensacyjny, dużo w tym wszystkim tajemnicy, no ale to wszystko będzie zawierał właśnie spektakl.
8: Gdzie to wszystko się odbędzie? Gdzie będzie można oglądać spektakl?
9: Tak, wspomniał Pan tutaj o tym, że te miejsca są takie nieoczywiste, jeśli chodzi o te ostatnie premiery Teatru Bez Granic. W zeszłym roku była to Patria i no, to wejście teatru tego projektu organizowanego przez Miejski Dom Kultury Włókniarz no, spowodowało w ogóle powrót do zainteresowania po wielu latach tą przestrzenią. Wspominam o tym dlatego, że pewne zdarzenia potoczyły się w ten sposób, że dzisiaj możemy pójść już tam na kawę. Nowa Patria. Natasza Pawluczenko, wspaniała osoba, szalona w jak najlepszym tego słowa znaczeniu, zorganizowała tam właśnie przestrzeń twórczą, ale rok temu startowała tam premiera Czarnej Ręki Teatru Bez Granic i po wielu, wielu latach właśnie był to pierwszy taki moment, kiedy ta przestrzeń ożyła. W tym roku zostaliśmy przytuleni, że tak powiem, bo naprawdę czujemy się i zaopiekowani i wspaniale ta współpraca przebiega przez Muzeum Historyczne Zamku Sułkowski w Bielsku-Białej, w ramach którego również działa właśnie stara fabryka. Jest cała część ekspozycyjna. My znaleźliśmy swoje miejsce na ostatnim piętrze. Wspaniałe naprawdę przestrzenie, które uważam bardzo nadają się do różnego rodzaju kreacji artystycznych. I właśnie tam 15 czerwca, czyli w najbliższy poniedziałek o godzinie 20, odbędzie się premiera naszego spektaklu, czyli Muzeum Historyczne Bielska-Białej, stara fabryka, godzina 20 w poniedziałek. Wtedy będzie premiera.
8: Czyli zapraszacie na plac Żwirki i Wigury i też Teatr Bez Granic to jest teatr amatorski, chociaż słyszałem opinię, że nawet tego nie widać, że grają amatorzy, a nie zawodowi aktorzy.
9: No powiem tak, staramy się tutaj dotknąć naprawdę wartości aktorskich na najwyższym poziomie i bez kokieterii żadnej powiem szczerze, że to jest dla mnie ogromna radość, że to się udaje i że ten projekt, który cały czas jeszcze jest w procesie i do samej premiery, a nawet później myślę, że ten spektakl będzie, że tak powiem, nabierał wartości. Jak ktoś powiedział kiedyś, premiera wcale nie jest końcem, tylko etapem pracy i tak do tego podchodzimy. A faktycznie, no, mówimy, że to teatr amatorski, ale proszę traktować tutaj ten zwrot amatorski jako coś pięknego, szlachetnego. To są amatorzy teatru, czyli pasjonaci teatru, czyli ludzie, którzy poświęcają swój wolny czas, bo chcą to robić, mają do tego pasję. I to wszystko przekłada się, myślę, na wysoką jakość tego, co będziemy Państwu prezentować w ramach już konkretnego przedstawienia.
8: To jeszcze tylko zapytam o wejściówki na spektakl.
9: I tutaj jedna uwaga odnośnie adresu. Faktycznie główne wejście do starej fabryki znajduje się od strony placu Żwirki i Wigury, ale na sam spektakl zapraszamy naszych widzów od strony ulicy Sukienniczej. tam będą znaki szczególne, nazwijmy to, wskazywać miejsce. Tam jest po prostu wejście boczne, którym bezpośrednio znajdziemy się już na najwyższej kondygnacji i wejdziemy od razu w przestrzeń właśnie tej sali, w której odbędzie się spektakl. Więc taka ważna uwaga, nie od strony Żwirki i Wigury, tylko od strony Sukienniczej. O godzinie 20 w poniedziałek premiera. Biletów na ten premierowy spektakl już nie ma, ale dobra wiadomość jest taka, że w dwa dni następne, czyli 16 i 17, we wtorek i środę, gramy kolejne spektakle o 17 i 20. Czyli i wtorek, i środa, 17-20, kolejne spektakle Teatru Bez Granic.
6: Rozmawiałem z Rafałem Sawickim, reżyserem Teatru Bez Granic i aktorem Teatru Polskiego. Bilety na spektakl Porządek Rzeczy dostępne za pośrednictwem Miejskiego Domu Kultury Włókniarzy.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
3: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
10: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
11: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
6: Żyjemy w takich czasach, w takim kraju, gdzie nawet deser może okazać się kontrowersyjny. W Pszczynie to lody wywołały oburzenie. Jonasz Cecerski, zapraszam na magazyn. Może nie chodzi o lody same w sobie, bo one są dosyć neutralne, lubiane przez mieszkańców Pszczyny, zwłaszcza tych najmłodszych. No i właśnie, to o nich chodzi, o najmłodszych mieszkańców, uczniów szkół podstawowych, którzy pod koniec roku szkolnego za świadectwo z czerwonym paskiem mogli dostać darmową porcję lodów. Dla lokalnej lodziarni i okolicznych mieszkańców była to miła tradycja, kultywowana przez ostatnie 25 lat. Ta praktyka jednak nie spodobała się rzecznikowi praw dziecka. Rzeczniczka Monika Horna-Cieślak wysłała pismo do właścicielki lodziarni, w którym tłumaczy, dlaczego takie działania mogą być szkodliwe. Według pisma tego typu inicjatywy mogą wywoływać nadmierną presję psychiczną, czy promować niezdrową rywalizację oraz prowadzić do wykluczenia dzieci, które z różnych powodów nie osiągają najwyższych wyników w nauce. Intencje może były dobre, pytanie, czy powinniśmy zajmować się problemem od tej strony. Radni i mieszkańcy Pszczyny byli oburzeni pismem. Była to ważna tradycja dla pszczyńskich dzieci. Niektóre mówiły, że właścicielka lodziarni była dla nich jak taka druga mama, która chwali za dobre postępy w nauce. Opinia publiczna zauważa, że problemem być może nie jest rozdawanie lodów za czerwone paski na świadectwie, a może cały system szkolny, który nagradza nie zawsze adekwatnie. Mi osobiście udało się tylko raz zdobyć czerwony pasek na świadectwie, a było to jeszcze w 4 klasie podstawówki. Wybieram się dzisiaj do Pszczyny, by porozmawiać z właścicielką lodziarni. Chciałem wziąć swoje świadectwo z czerwonym paskiem, ale jak łatwo sobie wyobrazić, nie wiem, gdzie jest moje świadectwo okończenia 4 klasy, ale wiem, kto może wiedzieć.
12: Tak, Januszu?
6: Halo, mamo?
12: Halo, synu?
6: Ty masz gdzieś moje świadectwo z 4 klasy?
12: A z 4 klasy podstawówki?
6: Tak.
12: Może mam, a co?
6: No bo tam miałem czerwony pasek.
12: No dobrze, to jak wrócę do domu, to poszukam, dobra? Jak nie zapomnę.
6: Dobrze, dziękuję.
12: Dobra, no.
6: No, pa, pa.
12: No, pa.
6: Udało się, po odwiedzeniu domu rodzinnego odzyskałem swój dokument ukończenia 4 klasy szkoły podstawowej. Na nim piękny biało-czerwony pasek, który być może zapewni mi darmową porcję lodów. Jest tylko jeden sposób, by się przekonać. Kierunek Pszczyna.
13: Blisko mieszkańców.
14: Dzień dobry. Ja dzwoniłem wczoraj.
15: Tak.
14: Przejdź tędy.
15: Pan do mnie dzwonił?
14: Tak, to ja dzwoniłem. Dzień
15: to
14: dobry.
15: Dobrze, panie. Może pan wyjść do środka?
14: Do środka, dobrze.
15: Nie ma za dużo miejsca, ale zobaczymy,
14: jak się zmieścimy się.
15: Tak. Zmieścimy się, jasne.
14: Super.
15: Dzień dobry, Jolanta Hałas. To właścicielka lodziarni.
14: Jak długo już działa lodziarnia?
15: W tym miejscu 8 lat, ale tak w ogóle 30 parę lat, 35 może już.
14: Pani jest tutaj od samego początku?
15: Tak, od samego początku jestem tutaj.
14: Czy to jest trudna branża?
15: Nie. Nie, no oczywiście, że nie. To nie jest tylko sprzedaż lodów. Trzeba się tym wszystkim zająć, zamówienia, wszystko, przygotowania, wszystko mieć pod kontrolą, ale jeśli są klienci, to jest bardzo łatwe i bezproblemowe.
14: Ten pomysł, by nagradzać uczniów z czerwonym paskiem, to był pomysł pani męża.
15: Mojego męża to był pomysł, to był przed laty, wtedy też jeszcze były takie bardzo, bardzo pojedyncze osoby, wręcz on zachęcał. Kiedy był koniec roku szkolnego, to on przyciągał te dzieci, a macie czerwony pasek, zapraszam na ludzika, coś. No i tak to, był moment taki, że rzeczywiście było bardzo mało uczniów, ale w ostatnich latach to się tak bardzo powiększyło. To jest po prostu cały dzień przychodzą dzieci. Już tu stoją o 10 pod bramą, aż się otworzy, zadowolone, szczęśliwe. No taki fajny dzień to jest, taki miły. Każdy się raz pobiorę do ręki, oglądam, gratuluję indywidualnie każdemu dziecku i, no i zapraszam na następne rogi. Tu się zaczął problem, no.
14: Czyli to się stało taką tradycją w Pszczynie?
15: No, tradycją, no trudno powiedzieć, moją tradycją.
14: Byli pewnie uczniowie, którzy przychodzili co roku?
15: Tak, tak, dokładnie tak.
14: No i właśnie, co się stało? Pismo od Rzeczniczki Praw Dziecka. Proszę mi powiedzieć, jak to wyglądało bezpośrednio tutaj z panią? Był jakiś kontakt?
15: Na początku lipca ubiegłego roku otrzymałam pismo od pani rzecznik, no, abym zaprzestała tej działalności. Nie wiedziałam właściwie, o co chodzi, więc od razu po przeczytaniu listu znalazłam numer telefonu, przedzwoniłam do Warszawy, przedstawiłam całą taką, tak jak każdemu teraz osobna to mówię, że no nie widzę w tym nic złego. No i prosiłam o kontakt z panią rzecznik, bo rozmawiałam z jakąś sekretarką, czy z kimś tam rozmawiałam. No i obiecano mi, że pani rzecznik na pewno do mnie odzwoni. No był już koniec wakacji, wiedziałam, że jeśli to nie zrobiła do tej pory, że na pewno już nie odzwoni, bo to już prawie 2 miesiące. Napisałam do pani rzecznik pismo, otrzymałam odpowiedź wiosną w marcu, że mam zaprzestać kontynuowania rozdawania, bo to źle wpływa na dzieci, że niektóre dzieci nie mogą otrzymać tego czerwonego paska. No, ze wszystkim się zgadzam, tylko no tak to jest, ta rywalizacja wszędzie, prawda? Nie każdy dostanie pierwsze miejsce.
14: Czyli ta sprawa się ciągnie już od prawie roku?
15: Tak, kilka miesięcy się ciągnie.
14: Ale jaki jest odzew mieszkańców? Bo też no, widziałem takie głosy, takie argumenty, że przecież czerwony pasek sam w sobie jest trochę taką nagrodą, zachętą, że są też przecież stypendia dla uczniów. Jak mieszkańcy tutaj zareagowali?
15: A ja myślę, że my, mieszkańcy pozytywnie, praktycznie cała nasza Polska zwraca się do mnie pozytywnie, odwiedzają mnie tutaj, teraz gdy się tak głośno zrobiło. No, jest wszystko, nikt negatywnie do mnie nie ma niczego, żadnych odczuć takich negatywnych, ale co zrobić dalej, no to pani rzecznik tutaj była w Pszczynie na siłę, tak, aby porozmawiać. Pani rzecznik planuje jakąś tam z okazji zakończenia roku taki event dla dzieci, no.
14: Przed nami jeszcze zakończenie roku, czy ta tradycja będzie kontynuowana?
15: Ja myślę, że zobaczymy.
14: Zobaczymy, dobrze. Ja w swojej karierze edukacyjnej tylko raz udało mi się zdobyć świadectwo z czerwonym paskiem. Mam je ze sobą, nie wiem, czy chciałaby pani zobaczyć.
15: Tak, proszę. Bardzo się cieszyłam zawsze. Wie pan, to wzruszający moment. Jakie piękne. I tak to wyglądało. Ja wyjęłam. O, jakie ładne imię ma pan Jonasz.
14: Tak, to jest świadectwo z 4. klasy, tylko wtedy mi się udało ten czerwony pasek dostać, no ale kończyłem szkołę w Bielsku, a tam takich akcji żadna lodziarnia nie robiła, więc niestety się nie załapałem.
15: Dzisiaj pana poczęstujemy, aby panu nie było smutno tym lodem.
14: Dziękuję bardzo.
15: Tak, proszę pana, wyglądało. Pooglądałam, pogratulowałam dzieciom. Dzieci w Pszczynie mają piękne świadectwa. Niejednokrotne widziałam świadectwo celujące u niejednego dziecka. Piękne świadectwo.
14: Dziękuję bardzo. Dziękuję. No to zobaczymy w takim razie, jak będzie wyglądać to zakończenie roku w Pszczynie.
15: Jeszcze parę dni zostało i zobaczymy, co będzie dalej. I oby ucichła ta jakaś taka afera, która się z tego wytworzyła.
14: Chociaż chyba PR dla was całkiem dobry.
15: No tak, tak, tak. Ja nie mówię, że nie. Ja mam dla dzieci zawsze przygotowane mały lód z polewą. Dzieci wybierają sobie polewę.
14: O, no właśnie, chciałem zapytać, jaki smak najczęściej ci laureaci wybierają?
15: Najczęściej waniliowy smak, czyli to są białe lody. i jakakolwiek polewa. No to dzieci mają swoje ulubione. Bo proszę pana, to najczęściej są moi klienci, którzy na co dzień mnie odwiedzają. W większości. A reszta również, inne dzieci. Cały dzień dzieci przychodzą.
14: To ja w takim razie też wybiorę waniliowego. A jaka polewa, to nie będę zdradzał. To już zostanie między nami.
6: Misja wykonana. Po 12 latach od otrzymania czerwonego paska dostałem swoją darmową porcję lodów. Nie wiemy jeszcze, co stanie się z tradycją nagradzania paskowiczów w pszczyńskiej lodziarni. Właścicielka zastanawia się nad zakończeniem tradycji po otrzymaniu pisma od rzeczniczki praw dziecka. Jednego może być pewna, ma poparcie mieszkańców Pszczyny. Wyszedłem na ulicę, by zapytać kilku z nich, co sądzą o całej sytuacji.
16: No, jesteśmy mieszkańcami i jesteśmy za tym, żeby tak dalej po prostu te lody były fundowane dla tych dzieciaków. To nie jest żadna jakaś po prostu, że się kogoś dyskryminacji nie ma żadnej. Dzieci będą miały właśnie jakiś bodziec, o, będę się uczył lepiej, bo potem dostanę lody. Przecież to jest, takie jest moje zdanie. Takie było, jestem już z tej starej daty, ale po prostu tak uważam.
14: Bo kiedyś tych czerwonych pasków nie było.
16: Oj, właśnie były. Jak ja chodziłam do szkoły, to były. Były, tak? Wtedy właśnie na 1 maja, wtedy jak były te, no, te pochody były, to my miałyśmy jeszcze piątki. Piątka była, że jesteśmy piątkarze. Ładnie ubrane, no bo nas niestety musiałyśmy iść na te pochody. Teraz już tego nie ma i bardzo dobrze, że nie ma. Kto chce, niech sobie tam świętuje, co chce, prawda?
17: Trud dziecka, nauka, staranie się należy się dzieciom. Takie moje zdanie.
14: Nawet przecież ten sam czerwony pasek może być taką nagrodą.
17: Może być grunt, że się, bo pasek czerwony bardzo dobrze się uczy, lody się należą. Bym nawet dał 2 lody takim dzieciom, no niestety, no. To jest trud dziecka, on się uczy, starał się, nie? Żeby jakoś ten pasek, to świadectwo było dobre i należy się, bardzo słusznie. A ci, co to tak twierdzą, że się nie należy, co znaczy, że się źle uczyli. I się im nie należy. Dziękuję bardzo.
14: Dziękuję. Czy słyszała może pani o tej sprawie lodziarni pod dębem i o liście od rzeczniczki prasowej?
18: Słyszałam.
14: Tak, co pani sądzi
18: o tym? Totalna głupota. To po prostu jest inicjatywa prywatna, prywatnej osoby, która chciałaby wynagrodzić jakoś dzieci i nie widzę w tym żadnego problemu i uważam, że niepotrzebnie zrobiono takie halo i tyle.
14: Czyli żeby tę faworyzację jakoś wyeliminować, trzeba by zająć się może, nie wiem, z innej strony?
18: Ale jaką faworyzację? Tego, że dzieci mają czerwony pasek, dostają to za ciężką pracę. To w takim razie zlikwidujmy czerwone paski, zlikwidujmy wszystko w ogóle, oceny i nie będzie nic już, prawda? No niestety, no za pracę się płaci. Tak samo pan zarabia więcej, robiąc lepiej swoją robotę, a gdyby pan nic nie robił, to pan nie zarobi. To uczniowie chodząc do szkoły chodzą tak jak do pracy. I tyle.
14: Dziękuję bardzo.
6: Pytałem mieszkańców Pszczyny o sprawę lokalnej lodziarni. Lokal od 25 lat na zakończenie roku szkolnego rozdawał tym dzieciom, które uzyskały czerwony pasek na świadectwie, darmową porcję lodów. Właścicielka lodziarni dostała bezpośrednie pismo od rzeczniczki praw dziecka Moniki Horny-Cieślak o tym, by zaprzestać tej praktyki. Wiele osób słusznie zauważa, że sam w sobie czerwony pasek jest pewnego rodzaju nagrodą, której inni uczniowie nie mogą dostać. Również w wielu miastach, m.in. w Pszczynie, uczniowie z najwyższą średnią są nagradzani za swoje wyniki w nauce.
19: Piotr Łapa, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Pszczynie.
14: Jak Urząd Miejski nagradza uczniów z Pszczyny?
19: No, co roku staramy się nagradzać najlepszych uczniów. Został uchwalony lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Najlepsi uczniowie otrzymują rokrocznie stypendium burmistrza. Stypendium burmistrza, które przysługuje laureatom lub finalistom olimpiad, zarówno organizowanych przez Ministerstwo Edukacji, jak również Kuratorium Oświaty, lub stypendium mogą otrzymać uczniowie, którzy ze wszystkich przedmiotów w egzaminie ósmoklasisty uzyskali średni wynik powyżej 90%.
14: I z tym nie było nigdy żadnych kontrowersji?
19: Nie, nie, absolutnie. Dotychczas nie było takich kontrowersji. Jeszcze mamy tytuł honorowy, czyli złotego absolwenta, który otrzymują dwaj najlepsi uczniowie z każdej szkoły podstawowej. I jest to nagroda w formie statuetki, która przyznawana jest dla uczniów, którzy w ciągu swojej edukacji w szkole podstawowej osiągnęli najwyższą średnią.
6: O stypendiach dla pszczyńskich uczniów mówił rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Pszczynie Piotr Łapa. Sprawa pszczyńskiej lodziarni i pisma, które lokal otrzymał od rzecznika praw dziecka, rozniosła się po całym kraju i wywołała dyskusję na temat słuszności naszego systemu oceniania czerwonych pasków, stypendiów, nagród i ocen samych w sobie. Czy los jednej lodziarni odmieni oblicze polskiej oświaty? Nie wiem. Całą sytuację zostawiam do waszego osądu i lecę dokończyć swoją porcję lodów, którą dostałem za uczciwie zdobyty czerwony pasek.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
20: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
21: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
22: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.

0: Zgodnie z planem dzisiaj ostatni dzień prac geologicznych w rejonie dworca PKP w Bielsku-Białej i w związku z tym na Warszawskiej, 3 Maja, Piastowskiej, Traugutta, Lipowej, Okrzei i Podwale mogą być punktowo drobne utrudnienia poza godzinami szczytu.
1: Dzisiaj od rana mamy dla was coś, co lubicie najbardziej, czyli piątek. Tak super się ten dzień zaczyna i mamy też merch. Już za chwilę kubek Meloradia do zgarnięcia. No to podkręcamy tempo. Waldek Darłak. Hej, dzień dobry. W 6:30.

do nas pod 321-321-777. To jest numer prosto do nas, do Meloradia. Dzwońcie, korzystajcie, jak tam forma wasza, jakie plany na weekend, co tam się u was dzisiaj w piątek szykuje, co? Albo co tam się odstawia, albo co ogarniacie dzisiaj od samego rana. No dajcie znaka i trzy szoty też mam dla was. 321-321-777. Dzwońcie jak najszybciej do Meloradia teraz i zgarniajcie kubek Melo za 27.

0: Super, są te dźwięki w tym numerze Magnetic Pulse od rana. Tak podkręcamy tempo w Meloradio. Słuchajcie, ja mam propozycję. Wy dzisiaj bądźcie jak Magda. Zróbcie coś pierwszy raz w życiu. Cześć Magda.
1: No cześć, witamy.
0: Siemanka, a to pierwszy raz to telefon do Melo, tak z samego rana, no nie?
1: No nie, tak wyszło, dzięki synowi, bo mnie namówił.
0: No i dobrze, trzeba się dać namówić na fajne rzeczy. Magda, co ty planujesz dzisiaj? Jak twój piątek będzie wyglądał?
1: No na razie standardowo praca, a po pracy wieczorem koncert, super.
0: No i myślę o tym, co będzie wieczorem, jak od imprezy zaczynasz, to ten weekend zapowiada się energetycznie. To ja też zapowiadam, że teraz...
1: Tak, tak.
0: No i dla ciebie mam uwaga. 3 szoty w Melo. No to lećmy. Magda, telefon podgłośniony czy wyciszony?
1: Podgłośniony.
0: Chwilę musiała pomyśleć. Dobra, uwaga. Wolisz spanie pod kołdrą czy pod kocem?
1: Kołdra.
0: A na paznokciach to hybryda czy żele?
1: Żele.
0: Jednak, dobrze, wybór jest konkretny po chwili zastanowienia, a ja bez zastanowienia już teraz ci mówię, że pakujemy dla ciebie kubek Meloradia i taki merch już teraz wysyłamy. No mega piątku ci życzę, bo fajnie się zaczął. Cześć Magda, bye, hej, hej.
1: Dzięki wielkie, dzięki, hej, hej. 3 szoty w Melo.

0: Return Nightcrawlers i to się nazywa znaleźć się w odpowiednim momencie, w odpowiednim miejscu. Jesteście razem z Melo w piątek rano. No i on to wiadomo, że jest w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Jak mówię on, to myślę, że ty.
1: Czy ja wiem, czy w odpowiednim wolałbym być w Meksyku, o którym będę mówić?
0: To już za chwilę w newsach, a teraz za 7 minut siódma.
2: A już o siódmej zagramy.
0: Zokaria, czyli And The Dust w Melo. Dobrze działają takie numery od samego rana, tak podkręcamy tempo w Melo Radio. A czy dobrze zadziała dzisiaj pogoda? O tym też za chwilę.
2: Autopromocja. Tylko Melo Radio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
3: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Melo Radio!
4: Niemożliwe, nie wierzę.
5: Dziękujemy bardzo.
2: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Ale patrz!
2: Ale co?
1: Ale niskie ceny!
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
4: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
5: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie!
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
12: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Pogoda.
16: Bardzo ładny poranek, no przynajmniej od dwóch dni takiego nie mieliśmy i całkiem ładnie zapowiada się cały piątek, chociaż no nie będzie bezchmurnie, trochę tych chmur w prognozach jest, ale przynajmniej nie powinno padać. I trochę cieplej niż ostatnio, dzisiaj 19 stopni w Bielsku-Białej, w tej chwili 11. Wiatr słaby, a ciśnienie wysokie.
17: Na zegarach już prawie siódma. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
18: A zaczynamy od meczu otwarcia mundialu, który zwyciężył Meksyk. Współgospodarze turnieju pokonali na stadionie Azteka reprezentację RPA 2-0. Dziś zagra drugi ze współgospodarzy mundialu. Kanada zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną. Donald Trump zapowiada porozumienie z Iranem. To kolejny zwrot polityki amerykańskiego prezydenta wobec Teheranu. Wcześniej ostrzegał przed kolejnym nocnym atakiem. A w Polsce bób drogi jak szparagi. Za półkilogramowe woreczki trzeba zapłacić nawet 25 zł. Wszystko przez kapryśną pogodę, mówi pani Jola z Podlublina.
19: Zrobiły złą robotę niestety przymrozki.
7: Jakie są ceny?
19: No ceny są w tym momencie 20 zł za pół kilograma, czyli stosunkowo o kilka złotych wyższe w porównywalnie z ubiegłego roku.
18: Rolnicy dodają, że jest szansa, że będzie trochę taniej, ale najwcześniej za dwa tygodnie.
2: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
17: Było bardzo blisko, ale się udało nie trafić. Piątek, ale nie 13, tylko 12 dzień czerwca. Dzisiaj mamy dla was i dużo energetycznej muzy od rana. Tak podkręcamy tempo w Meloradio. Dzień dobry, hej!

Florida i I Cry w Meloradio. Już 13 minut po godzinie 7. Ja wiem, że wy wiecie, ale ja to powiem jeszcze raz. Piątek mamy dzisiaj. No i mamy jeszcze dwa słowa, od których od razu zrobi się wam goręcej. Sunrise Festival. Kołobrzeg w samym środku wakacji będzie miejscem, gdzie pojawią się najlepsi DJ-e. No i wy też tam możecie być razem z Meloradiem, bawić się tak, że zapamiętacie to na długo. A jak brakuje wam biletu, to luz, nie martwcie się, mamy zapro dla was. Bilety będą do zdobycia w Meloradiu już dzisiaj. I już dzisiaj na naszej antenie od 21:00 Sunrise on Air w Meloradiu. Najlepsza klubowa muza, która wkręci was w ten wyjątkowy klimat. A teraz jedna z gwiazd Sunrise Festival, James Hype.

0: Możesz. Wszystko możecie, jak się okazuje. To była Natalia Nykiel w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, trafiłem na niezły ranking. Wychodzi z niego, że jesteśmy w kilku tematach mocno powyżej średniej. Okazuje się na przykład, że w Polsce najszybciej z całej Europy, wyobraź sobie, rośnie liczba dolarowych miliarderów. Znasz jakiegoś?
1: Nie, chyba że ty się nie przyznajesz.
0: Jesteśmy na tej liście zaraz za Arabią Saudyjską, czujecie to? I ma być jeszcze lepiej, bo liczba tych bogaczy ma się w ciągu kilku najbliższych lat aż podwoić. Robi się luksusowo, nie ma to jak być zarobasem. No i jest też mowa o tym, że Polacy w tamtym roku przepracowywali średnio 38 godzin tygodniowo. Jesteśmy wśród najbardziej zapracowanych narodów w Europie. No, z czegoś ta kasa musi wynikać. Nie?
1: No, to jest tak, że szef mówi, że jak będziesz znowu tak dobrze pracował, to kupię sobie nowe auto albo zainwestuję w dolary, nie?

0: How does it feel? I Dub Dogs w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, no idealnie się ten piątek dzisiaj wam układa od samego rana. Dajecie świetnie radę i spokojnie na pewno ze wszystkim zdążycie, z czym powinniście do ósmej. Jeszcze trochę czasu macie, trochę ponad pół godziny. Calvin Harris w Melo za chwilę.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: promocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
1: bakłażan.
2: Autopromocja. Reklama. Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Disney Plus.
5: To jest mój czas.
4: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
6: Mam propozycję.
7: To nie jest jakaś wkrętka?
4: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
9: Marian, a gdzie mogę kupić
10: Na mediaexpert.pl.
9: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
10: Barbara, na mediaexpert.pl.
11: Najsmaczniejsza impreza w regionie znowu kusi. Jubileuszowy 20. Festiwal Śląskie Smaki z zespołem pieśni i tańca Śląsk. Już 14 czerwca w Koszęcinie w ramach obchodów Święta Śląska. Co zaserwują kucharze? Kto zdobędzie złoty fartuch? Kto zwycięży w bitwie smaków? Pokaz kulinarny Remigiusza Rączki, kuchnia regionalna, animacje dla najmłodszych oraz zwiedzanie pałacu. A na finał koncert zespołu pieśni i tańca Śląsk. 14 czerwca, Koszęcin. Zapraszają Śląska Organizacja Turystyczna oraz zespół pieśni i tańca za Śląsk.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
9: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Tak jak David Guetta, Remember w Meloradio. Słuchajcie, wiecie jak to jest, nie? Wchodzicie na jakąś stronę internetową, zaczynacie robić zakupy, a potem dorzucacie do koszyka, dorzucacie jeszcze i czujecie, że to takie fajne jest i w ogóle. I słuchajcie, w Korei Południowej to bardzo dużo osób ma z tym problem, bo wydaje za dużo kasy w sklepach internetowych i to już prawdziwy zakupoholizm. Ci ludzie tłumaczą, że muszą tak robić po prostu, no bo czują, że zakupy to są dla nich mega emocje i to już nie chodzi nawet o to, że znajdą jakąś fajną rzecz, tylko oni kupią coś, to przyjdzie i w zasadzie to już ich to nie interesuje, bo zamawiają coś następnego i następnego i tak to się nakręca. No i takie kupowanie powoduje u nich wyrzut dopaminy. I teraz słuchajcie, żeby im pomóc, wymyślono nową usługę. Jak tak to czytam, to trochę nie rozumiem, ale słuchajcie, są strony, na których możecie wrzucać do koszyka różne rzeczy, niby je zamówić, robić godzinami zakupy, a później śledzić trasę dostawy, ale tak naprawdę to nie dostajecie żadnych paczek, nic do was nie dociera, no i jedyny plus tego wszystkiego to, że nie wydajecie żadnych pieniędzy.
1: Niemożliwe.
0: Kogoś to cieszy.

0: Adam Eliza i najlepszy drop nowych hitów, jaki mamy dla was w Meloradiu. I na meloradio.pl też możecie głosować na wasze ulubione numery do naszej listy, która dzisiaj. A za chwilę newsy.
1: A w nich Lajkoniku Lajlaj. Wczoraj biegał po Krakowie Lajkonik.
2: A już o 8:00 zagramy.
0: Ilinium i Eli Golding, jak słychać, jest na co czekać. No dobra, i pogoda też tam coś delikatnie mówi, że się poprawi. Za chwilę szczegóły, za 8:00.

0: Reklama.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
0: Jedź na tu z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Guetta, Calvin Harris, Cyril, Alok, Morten, Armin van Buuren, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
2: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w Starej Fabryce w Bielsku Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chipsy Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
12: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Mamo, one latają wszędzie!
17: I mogą usiąść nawet na tobie.
18: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
19: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
0: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM. Trafik.
20: Długich kolejek na ulicach Bielska Białej nie widać, ale jest kilka skrzyżowań, na których poczekamy na swoją kolej może więcej niż jedną zmianę świateł. Krakowska przed Lwowską, Lipnicka przed Żywiecką i ewentualnie Partyzantów przed Michałowicza. Czyli w sumie standardowo. Dwanaście stopni teraz w Bielsku Białej, maksymalnie 19. No i do południa całkiem ładnie, tak jak w tej chwili, a po południu nieco więcej chmur, momentami nawet chmury mogą przysłonić całe niebo, ale bez deszczu w prognozach. Weekend zapowiada się podobnie, a nawet ten deszcz ma się pojawić. I jeszcze trochę chłodniej będzie.
1: Już prawie 8 rano. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
21: Policja i prokuratura pracują w Lutoryżu pod Rzeszowem. Wczoraj operator koparki natknął się tam na ludzkie szczątki. Prawdopodobnie to ciała co najmniej 13 płodów. Korea Południowa wygrała z Czechami 2-1. To w meczu grupy A piłkarskich Mistrzostw Świata. Spotkanie rozegrane zostało w Guadalajarze. Do późnego wieczora trwały wczoraj harce krakowskiego Lajkonika. Jak co roku przebrany za brota tego tatarzyna jeździec maszerował ze zwierzyńca na rynek główny wraz z orszakiem muzykantów. Rozdawał cukierki i uderzał przechodniów buławą, co ma przynosić szczęście przez cały rok.
22: Lajkonik!
23: Jakie to będą harce w tym roku?
24: Szybkie!
25: Super! Każdy powinien się znaleźć na takim czymś.
26: My z Warszawy przyjechaliśmy specjalnie.
21: Pochód Lajkonika to tradycja sięgająca XVIII wieku.
27: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Piątek mamy, czujecie to? To dopiero się zapowiadają harce, a przecież u nas weekend zaczniecie wcześniej. Bądźcie z Melo, podkręcamy tempo, jest już 8.

0: Fabio Romeo, Felix Jan w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, już 12 minut po godzinie 8. No i czekamy na was, i to na dwie osoby już teraz, bo jest szansa zgarnąć super Melo merch, więc szybko dzwońcie do nas.
1: 321-321-777 to nasz numer telefonu, pod którym czekamy na zgłoszenia.
0: A jak Marcin coś mówi, to trzeba to wykonać. 321-321-777 to teraz najlepszy moment, żebyście zadzwonili, wzięli udział w naszej zabawie, gotowi na wszystko. Czekamy na dwie osoby do zgarnięcia. Melotorba, iskiety Meloradia i merch też mamy. Czekamy na was, to teraz.
1: Trzeba wykonać, mówisz, zrób mi herbatę.

0: Klasyczek wzięty na warsztat, Torres Dzeko i numer, który podgrzewa mocno dzisiaj piątek od samego rana. 17 minut po 8, już mamy.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: I mamy dwóch zawodników, którzy chcą to dzisiaj udowodnić. Jest Grzesiek. Cześć Grzesiek.
2: Hello, witam.
0: Hello, cześć, witamy. Grzesiek to jest ten gość, który wam paczki rozwozi i też dużo pracy ma na weekend. Trzymamy kciuki. Dasz radę, Grzesiek? I jest Rafał. Siema, Rafał.
3: Damy.
4: Cześć, siemanko,
0: hej. A Rafał też w pracy jeszcze, ale w weekend to planuje za miasto wyskoczyć. No to fajne plany macie. Ja mam w planach zabawę gotowi na wszystko i chciałbym rozdać wam fajny merch. Mamy skiety za dwie dobre odpowiedzi i melotorbę za jedną. Najważniejsze, zgłaszacie się swoim imieniem do odpowiedzi.
2: Dzień dobry.
0: Halo, z kim wy rozmawiacie? Tu jestem, halo, skupienie.
5: No.
0: Jesteście?
4: Jesteśmy.
0: Muszę was tutaj do pionu, no, zmobilizować. No. Dobra, uwaga, to startujemy.
1: Gotowi na wszystko.
0: Pamiętajcie, że zgłaszacie się swoim imieniem. Kto się pierwszy zgłosi, ten odpowiada. Pytanie pierwsze. Ile procent ludzi na świecie mieszka w Azji? Około 30 czy około 60?
4: Rafał? 60.
0: 60! Bardzo dobrze, Rafał. Powiedział to takim głosem, jakby wszystkich policzył i wiedział i był pewien.
5: Bo pewnie policzył.
0: Pewnie policzył, jak to Rafał. Dobra. No, spoko luz. Tak trzeba żyć. Uwaga, pytanie numer 2. Gdzie Daria dzisiaj jedzie? Nad morze czy na Juvenalia pod Beskidzia?
4: Rafał. Na Podbeskidzie na 100%.
0: Na 200 nawet! Brawo! Rafał, ale rozjechałeś temat dzisiaj. Brawko dla ciebie od Darii. Też elegancja, normalnie. Dwie dobre odpowiedzi z Kiety Melo Radia już pakujemy. I wysyłamy. Grzesiek, spokojnie, no jak ty na co dzień paczki rozwozisz, to my też mamy jakąś paczkę tutaj dla ciebie. Fajny merch ci również pakujemy i już wysyłamy do ciebie.
1: Gotowi na wszystko. Wszystko w Melo Radio.
0: A was sprawdzamy zawsze rano, tylko w Melo Radio. Codziennie po 8 rano, od poniedziałku do piątku kolejna szansa po weekendzie, no to nastawcie się odpowiednio.

0: Elana, tak to jo, w Melo, tak podkręcamy tempo w piątek rano. Sunrise on Air już dzisiaj po 21 na antenie Melo Radia. Najlepsza klubowa muzyka, jaką dobrze znacie ze Stan Sunrise Festival i dziś znów okazja, żeby zdobyć bilety na Sunrise Festival w Kołobrzegu. To już w samym środku wakacji, nie może was tam zabraknąć. Słuchajcie Melo, bilety na naszej antenie dla was już dziś.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Jedziemy.
11: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
13: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
17: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
18: Wszystko, czego dziś chcę,
19: to Coca-Cola, butelka 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy lub słonecznikowy, olala, 3,99 kupując dwa.
20: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
21: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Lipca. Twoje ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup minimum 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
2: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
3: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
5: Citroen.
6: O reklamie.

0: Blaise Kisses w Melo Radio. Podkręcamy tempo w piątek rano. Pewien Anglik, słuchajcie, odebrał niedawno przesyłkę. Dostał egzemplarz magazynu dla rodziców, no, który zamówił, to prawda, okej, ale jakiś czas temu, dlatego się facet zdziwił mocno, bo jego dzieci już zdążyły dorosnąć. Ogólnie to zamówił sobie tę przesyłkę 19 lat temu, nie?
1: To będzie miał dla dzieci, jak będą wychowywały wnuki.
0: Słuchajcie, ale gdzie to było? Gdzie to się zapodziało? 19 lat, no. Ale trzeba przyznać, dotarło. Dotarło, komuś na pewno się przyda. 19 lat, po tylu przesyłka dotarła do niego.
1: Gdyby to było w USA, to bym się nie zdziwił, ale że to w Wielkiej Brytanii...
0: A wy narzekacie, że na weekend długo czekaliście? Piątek dzisiaj, a weekend zaczniemy wcześniej, bo w Melo jeszcze razem z wami przed 10. Teraz jesteśmy 17 minut przed 9.

0: Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Szukaj Liwka, chcę więcej w Melo Radio. Podkręcamy tempo i mamy dla was najlepszy drop nowych hitów w piątek rano. I mamy też Marcina, a Marcin ma newsy, a ja mam wyzwanie dla ciebie, taki challenge szybki. Chcesz? Bo my chcemy więcej, słuchaj, od ciebie. Tego, co ci najlepiej wychodzi, dlatego w tych newsach chcemy usłyszeć takie trzy słowa. Uważaj. Pszczyna, szczebrzeszczyn i chrząszcz.
1: Okej, nie ma problemu. Mam taki news.
0: Czyli załatwiłem wam to. To już za chwilę za 9:09.
2: A już o 9:00 zagramy.
0: Felix Jan i Kaskada, Boy You Turn Me w Melo. Tak wam zagramy już niedługo, gdy inni będą gadać.
2: Autopromocja. Tylko Melo Radio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
3: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Melo Radiem!
4: Niemożliwe, nie wierzę.
5: Dziękujemy bardzo.
2: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Melo Radiem. Autopromocja. Reklama.
6: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
7: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
8: Zamów mokrą karmę dla kota Sheba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
2: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Guetta, Calvin Harris, Cyril, Alok, Morten, Armin van Buuren, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać. I baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Melo Radiem.
9: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
10: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
11: Delikatna szynka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
10: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
12: Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
16: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
17: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
20: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
21: Najsmaczniejsza impreza w regionie znowu kusi. Jubileuszowy 20. Festiwal Śląskie Smaki z zespołem pieśni i tańca Śląsk. Już 14 czerwca w Koszęcinie w ramach obchodów Święta Śląska. Co zaserwują kucharze? Kto zdobędzie złoty fartuch? Kto zwycięży w bitwie smaków? Pokaz kulinarny Remigiusza Rączki, kuchnia regionalna, animacje dla najmłodszych oraz zwiedzanie pałacu. A na finał koncert zespołu pieśni i tańca Śląsk. 14 czerwca, Koszęcin. Zapraszają Śląska Organizacja Turystyczna oraz zespół pieśni i tańca Śląsk.
22: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
23: O reklamie.

0: Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Trafik.
1: Wolniejsza jazda na Lwowskiej od Piłsudskiego do Krakowskiej, na Krakowskiej od Bohaterów Westerplatte do Lwowskiej i to jest najbardziej problematyczne skrzyżowanie o tej porze. Prace drogowe w Bielsku-Białej, między innymi na ulicy Czerwonej, jeszcze przez półtora tygodnia. Czy pogoda sprawi dzisiaj jakieś problemy kierowcom i nie tylko? Nie powinna. Deszczu w prognozach nie ma. No, trochę chmur jest już w tych prognozach, ale to jeszcze nie teraz, bardziej około południa i tuż po południu. A tak to właśnie dość ładne niebo. 19 stopni maksymalnie w Bielsku-Białej, teraz 13. Wiatr też nie powinien szaleć.
2: To już prawie dziewiąta. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
3: Patostreamy będą karane więzieniem. Sejm uchwalił ustawę, która zakazuje publikowania i transmitowania takich treści. Chodzi m.in. o znęcanie się nad zwierzętami, przemoc wobec innych osób lub ich upokarzanie, mówi poseł PiSu Michał Wójcik.
4: Patostreaming jest zjawiskiem, które niestety zżera społeczeństwo, które może prowadzić do wielkich dramatów.
3: Ustawa trafi teraz do Senatu. F-35 nad Polską. Przed południem co najmniej trzy myśliwce uroczyście przelecą już w biało-czerwonych barwach nad naszym krajem. To w ramach uroczystego powitania z Polską. Mają pojawić się nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem. Tymczasem chrząszcz ze Szczebrzeszyna na Lubelszczyźnie trafi do Pszczyny na Śląsku. Dębowy pomnik ma być symbolem przyjaźni między miastami z wiersza Jana Brzechwy. Odsłonięcie figury jutro o 13.
2: Ależ pięknie się wgryzłeś w ten temat. To ja mogę wam powiedzieć, że my jeszcze bardziej podkręcamy tempo, bo piątek mamy, weekendu początek już niedługo. Gdy inni gadają, my już gramy. Siema, hej, jest dziewiąta.

0: Dzięki, że jesteście tu. Piątek mamy, no dzięki za piątek, dzięki za taki numer. To Lanbury Trips w Melo. Tak podkręcamy tempo w piątek rano. Jeszcze w tej godzinie razem z wami zaczniemy weekend. To będzie to, na co czekaliście tak długo. Dzisiaj piątek, 12 czerwca. Się nam udało. No. 13 jutro wypada, nie? A dzisiaj wypada dzień stylistki paznokci, także wiecie, dzisiaj jakiś dobry styl, żeby nie powiedzieć stylowa, w różnych opcjach wskazane, jak najbardziej.
1: No chyba by mi się przydała, no.
0: Działaj.

0: All We Got, Ray Dalton w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Dziś piątek, mamy 16 minut po 9. Cały czas zbieramy ekipę na Tomorrowland. Zgłosiliście się już, czy jeszcze nie? Czasu coraz mniej, wykorzystajcie taką szansę, która przecież nie zdarza się często. Iza i Łukasz już wiedzą, że będą tam z nami.
1: Iza, Łukasz, jedziecie na Tomorrowland!
0: I o to chodzi, słuchajcie, żeby zapewnić sobie miejsce w autokarze, którym zabierzemy was, bo przecież transport zapewniamy również. Do tego Tomorrow paki fantastyczne, które będziecie mogli zgarnąć. Czekamy na was na meloradio.pl. Wchodźcie, napiszcie koniecznie, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. No i dołączcie oczywiście odjechane, fajne, oryginalne filmy i fotki. Czekamy na was. A jak przygotować się do Tomorrowland, to Iza wie bardzo dobrze.
2: No trzeba kupić fajne kolorowe ciuchy, nawadniać się, no i słuchać w domu dużo setów.
0: Łukasz, a na co czekacie najbardziej?
3: Artystów, oprawę całą, ceny, no i dobrą muzykę.
0: To my czekamy na was na meloradio.pl. Szansa na to, żeby dołączyć i wybrać się z nami i przeżyć coś wyjątkowego w magicznym świecie Tomorrowland.

0: Anima i Beautiful w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo już 26 minut po 9. Słuchajcie, jest kilka złych nawyków, przez które ludzie tracą pieniądze i to naukowo udowodnione. To między innymi unikanie wyzwań. A okazuje się, że warto je podejmować, bo jak unikacie wyzwań, to zabieracie sobie szansę na zdobycie pieniędzy. Innym nawykiem jest tłumaczenie samemu sobie, że skoro nie macie kasy, to tak już musi zostać. A ja mam propozycję, żeby wyrobić sobie zupełnie inny nawyk. Słuchajcie, Melo, bo to tutaj możecie zdobyć szybką kasę, a dzisiaj do wzięcia dla was czeka aż 500. Czekamy na was. To na co pójdzie? Jaki macie pomysł? Na co przyda się wam szybka kasa od Meloradia? Aż 500 do zgarnięcia. Zgłaszajcie swoje pomysły na meloradio.pl. Kasa wpadnie wam od razu.
1: Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Autopromocja.
2: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10,
3: to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
4: bakłażan.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Poprawiamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
3: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów centrum.
4: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, 1,69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
5: Disney Plus.
6: To jest mój czas.
5: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
7: Mam propozycję.
8: To nie jest jakaś wkrętka?
5: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Najsmaczniejsza impreza w regionie znowu kusi. Jubileuszowy 20. Festiwal Śląskie Smaki z zespołem pieśni i tańca Śląsk. Już 14 czerwca w Koszęcinie w ramach obchodów Święta Śląska. Co zaserwują kucharze? Kto zdobędzie złoty fartuch? Kto zwycięży w bitwie smaków? Pokaz kulinarny Remigiusza Rączki, kuchnia regionalna, animacje dla najmłodszych oraz zwiedzanie pałacu. A na finał koncert zespołu pieśni i tańca Śląsk. 14 czerwca, Koszęcin. Zapraszają Śląska Organizacja.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt. Po reklamie. Autopromocja.
5: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyry ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10.

Capri Ponte Tando. Melo Radio, podkręcamy tempo i mamy dla was zapro na coś wyjątkowego, co kojarzy się wam z super muzą, mega ludźmi, najlepszymi przeżyciami, wyjątkowymi DJ-ami. To oczywiście Sunrise Festival. Spotykamy się w Kołobrzegu w weekend od 31 lipca do 2 sierpnia i razem bawimy przy setach, które zagrają najlepsi DJ-e. Będą Rehab, James High, Paul Van Dyke, Cosmic Gate, Axwell i wielu innych, bo line-up naprawdę długi i bogaty. Chcecie tam być? To słuchajcie Melo, bo bilety już dziś znów pojawią się dla was. I dzisiaj też po 21 Sunrise on Air na naszej antenie w Melo Radio. Okazja, żeby poczuć ten wyjątkowy klimat przy setach.

0: Teraz przed wami, który wam otwieramy właśnie teraz w Melo.
1: Mamy weekend.
2: Wow, brawa dla tego weekendu.
0: Brawo wy, słuchajcie, w końcu tak jak wydaliście radę, to nikt nie dał rady, no, w tym tygodniu. Także weekend zdecydowanie zasłużony dla was wjeżdża teraz najszybciej, najwcześniej, jak zawsze, razem z Melo. To co? Skuter!

0: No i wiadomo, jest już weekend razem z Melo, rozpoczęty i otwarty. Skuter zagra też na Sunrise Festival w Kołobrzegu, a teraz to już nieźle wam zagra Adi. Siema.
1: Siema, sorry, po szefowi odpisywałem. Jest piątek i zaraz jest weekend i jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy.
2: No i super, co prawda krótszy niż ostatnio weekend, ale spoko.
1: Jest git. No, Huntrix i Golden, czyli zrobi się K-popowo.
0: No po co ty odpisujesz szefowi? Przecież możesz mu powiedzieć.
1: No nie mogę, pisze do mnie, zobacz, no.
0: No to powiedz mu teraz, no.
1: No? Nie, bo się obrazi, a wiesz, no.
2: Ale na pewno słucha.
1: Ja mam kredyt! No.

0: Reklama. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
1: Kaufland jest.

0: święto szlaku zabytków techniki Industria Da coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w starej fabryce w Bielsku-Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
4: Citroen. Nigdy nie miałam tak zielonego trawnika i to bez codziennego podlewania.
5: To zasługa Grunton Protect i Grunton Classic. Magazynują wodę, poprawiają koloryt trawy i działają jako odżywka dla roślin ozdobnych i sadowniczych. Grunton to więcej niż pielęgnacja. To inteligentna troska o Twój ogród. Soczysta zieleń, silne rośliny i mniejsze zużycie wody. Grunton Protect i Grunton Classic. Naturalnie skuteczne. Sprawdź w dobrych sklepach ogrodniczych i na www.grunton.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: O reklamie.
9: Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Trafik.
10: Jeszcze przez około 2 tygodnie mogą potrwać utrudnienia na ulicy Krzemionki w Bielsku-Białej. Niespełna półkilometrowy odcinek w rejonie skrzyżowania z ulicą Suchy Potok w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej. Ruch wahadłowy, sygnalizacja świetlna. Raz więcej chmur na niebie, raz mniej. Na razie przewaga tej drugiej wersji, ale około południa może być nawet w pełni zachmurzone niebo. W pełni zachmurzone będzie w nocy, ale deszcz nie jest zapowiadany jeszcze tej nocy. 19 stopni dzisiaj w Bielsku-Białej, maksymalnie teraz okolice 15, a nocą będzie 14.
9: To są newsy Meloradia Bielsko-Biała.
10: Adrian Górny. Loty na lotnisku w Aleksandrowicach wstrzymane. Aeroklub Bielsko-Bialski zawiesił działalność do czasu wyjaśnienia przyczyn wypadku z poniedziałku. Katastrofę, w której zginęła 38-letnia kursantka, bada Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Postępowanie prowadzi także prokuratura.
11: Szybowiec wzniósł się na wysokość kilkudziesięciu metrów przy pomocy wyciągarki szybowcowej, a po wypięciu liny kursantka przystąpiła do wykonywania awaryjnego manewru lądowania. Manewr ten nie przebiegł prawidłowo i szybowiec wraz z załogą uderzył o płytę lotniska.
10: Mówi prokurator Małgorzata Mosi-Brachowska. Ranny instruktor wciąż jest w ciężkim stanie. Ponad promil alkoholu w organizmie, brak prawa jazdy oraz OC. To przewinienia 32-letniego Turka zatrzymanego przez policjantów w Jaworzu. Mężczyzna stanie przed sądem w trybie przyspieszonym. A z lepszych informacji to mamy taką, że Bielsko-Biała otrzymało 320 milionów złotych dofinansowania na budowę północnej śródmiejskiej obwodnicy. To pieniądze z Unii Europejskiej. Prace mają wystartować na przełomie tego i przyszłego roku, a oddanie inwestycji jest planowane na 2029 rok.
8: Minuta do 10:00, Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
12: Jest kolejne weto prezydenta pod ustawą o rynkach kryptowalut. Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował rządowy projekt. Według niego rząd z uporem maniaka uprawia walkę z kryptocieniem, zamiast realnie rozwiązać problem.
13: Jestem zwolennikiem regulacji tego rynku. Jestem zwolennikiem ochrony konsumentów. Tylko trzeba to robić skutecznie. Z 16 kluczowych obszarów poprawek uwzględniono zaledwie jeden.
12: Prezydent zapowiada, że podpisze ustawę, jeśli jego poprawki zostaną uwzględnione. Teraz zerkamy na maksymalne ceny paliw. Benzyna 95 kosztuje dziś 5,98 za litr, a diesel 6,37. Na koniec jeszcze Liga Hiszpańska. José Mourinho po raz drugi został trenerem Realu Madryt. Klub ogłosił to oficjalnie. 63-letni szkoleniowiec prowadził już Królewskich w latach 2010-13.
9: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
8: Na zegarach 10:00. Siemanko, Adi po tej stronie. Zaczynamy piątek. Niektórzy już mają weekend, czego na pewno wszyscy zazdrościmy. Ale jedno jest pewne. Razem będziemy podkręcać tempo. Hendrix i Golden. Zapraszam do 14:00.

I Benny Hollow w Melo Radio. 13 minut po 10. Tak podkręcamy tempo. No a wy dobrze, że jesteście, bo ja znowu wracam z moim jakimś absurdalnym pytaniem i pomyślałem sobie, że dzisiaj, no skoro mamy piątek, jesteśmy przed weekendem, to powinniśmy biegać z grubej rury. No i chciałem was zapytać, co można powiedzieć w piątek i na randce, tak żeby ze sobą pasowało. Najbardziej absurdalne pomysły jak zawsze zostaną nagrodzone merchem Meloradia i czekam na was na WhatsAppie Meloradia, który znajdziecie na meloradio.pl. Działajcie, a ja gram Ian Curry i Red Light.

0: Topic, Becky G, Sorry Papi. No i Melo Radio, dobrze trafiliście. Co można powiedzieć w piątek i na randce? Sprawdzam to na WhatsAppie Melo Radia. Maciej?
1: Siema, siema. Do weekendu i do randki to najbardziej pasuje, ale długi.
0: No oczywiście, że chodziło o weekend, wiadomo. Patryk?
2: Przychodzi mi tylko jedna rzecz do głowy. Boże, jak ja długo na ciebie czekałem. Pozdrawiam całe radio.
0: Ale to romantyczne. Pozdro, stary. Grzechu?
3: Kochany, a ty już skończyłeś robotę?
0: No czasami i tak się zdarza. Nie, ja do 14 siedzę i czekam też na wasze propozycje. Pytanie brzmiało, co można powiedzieć w piątek i na randce? Czekam na najbardziej absurdalne propozycje.
4: Hej, tu Melo Radio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl. Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
11: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
12: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji EcoG z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
13: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
14: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.

0: od sklepu Biedronka.
1: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
2: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: Z Meloradiem zagrają

0: pewno chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
2: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.

0: Kate z Arminem, Davidem Guettą, Lost in Frequencies, to nic nie stoi na przeszkodzie. Wejdźcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Napiszcie z kim i dlaczego chcecie śmigać na Tomorrowland. Dajcie wspólną fotę, jak imprezujecie. A do tego dorzućcie może jakieś wideo, jak się bawicie. Byłoby super. No Łukasz już wie, że jedzie. No i jestem ciekawy, na co najbardziej czeka.
1: Artystów, nie? Przede wszystkim oprawę całą sceny, no i dobrą muzykę.
0: No to będzie zdecydowanie tak. Koniecznie wbijajcie na meloradio.pl, a myślę, że ten numer też usłyszymy w Belgii. Milky, David Guetta, Just the Way You Are.

0: Fisher, Townsend i Favor of Meloradio, 10 minut do godziny 11. Co można powiedzieć w piątek i na randce? Artur ma pewien pomysł.
1: Długo trzeba z tobą chodzić? Pozdrawiam.
0: Pozdro się, Wady, stary.
2: Dobra.
0: A jakie wy macie pomysły, dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Czekam na głosówki. Nasz WhatsApp na meloradio.pl za najfajniejsze odpowiedzi, coś z Melomerczu. A razem ze mną redaktor Sikora, który ma dla nas newsy.
2: Tak, a w nich będzie o spełnianiu marzeń. To bardzo fajna sprawa.
0: Super.
3: A już o 11 zagramy
0: Kygo, Khalid, Griffin i Save My Love w Meloradio. Coś mi się wydaje, że na tegorocznym Tomorrowland też to usłyszymy. A na pewno o 11 w Meloradio.

0: Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
2: Niemożliwe, nie wierzę.
3: Dziękujemy bardzo.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Kiedy pod

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Reklama.
1: Oszczędni zawsze znajdą waszą jakiś hit.
2: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo, radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to Coca-Cola, butelka 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch, a litrowy olej rzepakowy lub słonecznikowy. Ola la, 3,99 kupując dwa.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w starej fabryce w Bielsku Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego.

0: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
1: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją historię.
2: Po reklamie.

0: 19 stopni dzisiaj w Bielsku-Białej. Raz więcej chmur na niebie, raz mniej, ale bez opadów. Jakość powietrza jest dobra, nawet bardzo dobra w Żywcu i w Pszczynie na przykład, a w Bielsku-Białej to zależy na którym wskaźniku. Ten weekend najbliższy, no jak na prawie połowę czerwca, nie zapowiada się najlepiej, bo i deszcz może się pojawiać i nie będzie zbyt ciepło.
1: To są newsy Meloradia Bielsko-Biała.
0: Adrian Górny. Reanimacja w autobusie w Bielsku-Białej. Wczoraj podczas kursu 57 na ulicy Bystrzańskiej zasłabł 71-letni pasażer. Reanimację przeprowadził kierowca autobusu oraz świadkowie, a później pogotowie. Jak czytamy na portalu bielskobiała.pl, udało się przywrócić funkcje życiowe u mężczyzny. Trafił on do szpitala. Z kolei policjanci z Bielska-Białej mieli ostatnio sporo pracy w związku z poszukiwaniem osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. W ciągu 2 dni udało im się namierzyć i zatrzymać 22 takie osoby, a przy okazji odnaleźli też jedną osobę zaginioną. To wszystko za nami, a co przed nami? Nowy rozkład jazdy kolei śląskich już od niedzieli, a od 27 czerwca wróci najdłuższe sezonowe połączenie.
2: Relacje Częstochowa-Zakopane obsłuży jedna para pociągów dziennie. Pociąg Ornak będzie wyjeżdżał na tory wyłącznie w dni wolne.
0: Mówi Bartłomiej Wnuk z kolei śląskich. Do 27 czerwca pociąg będzie kursował na skróconej trasie z Częstochowy do Bielska-Białej.
3: Minuta do 11. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Synoptycy znów ostrzegają przed burzami. Mogą pojawić się w 6 województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podkarpackim. Sokoły wędrowne wróciły do lubuskich lasów. Gatunek prawie wyginął z powodu używania pestycydów, mówi Michał Bielewicz z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim.
5: Powodowało to to, że samice niestety pod wpływem swojej ciężkości rozgniatały skorupki jaj.
4: W lubuskich lasach jest teraz 20 par lęgowych sokoła wędrownego. Na koniec o tym, że Melo Radio wspiera Fundację Mam Marzenie. Na aukcji Wielkich Serc możecie wylicytować m.in. trening na siłowni z Adrianem Nowakiem i Mikołajem Kujawińskim oraz hot pilates z Igą Dudziuk. Cel to pomoc dla dzieci, które zmagają się z różnymi chorobami, a szczegóły znajdziecie na meloradio.pl.
3: XD, byłem w newsach Melo Radia.
4: Zawsze jest.
6: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Bez kitu, ale wbijajcie na meloradio.pl, to sobie na siłkę skoczymy, będzie fajnie, się obiecuję. No a my mamy 11 na zegarach. Kiedy inni gadają, my już gramy. Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love, a za chwilę będziemy sprawdzać ważną rzecz. No bo co można powiedzieć w poniedziałek i na randce? Czekam na wasze głosówki na WhatsAppie Meloradia.

0: Dogs i How Does It Feel w Melo. 14 minut po 11. Podkręcamy tempo i sprawdzam cały czas, jakie macie pomysły na odpowiedź na to pytanie. Co można powiedzieć w piątek i na randce? Marlena?
1: Nareszcie! Czekałam na ten moment cały tydzień!
0: No ale bez kitu, taką reakcję usłyszeć to naprawdę spoko, superancko. I na piątek, i na randkę, totalny sztos. A wy co byście powiedzieli? Nagrajcie głosówkę, dajcie o niej znać na WhatsAppie Meloradia, który znajdziecie na meloradio.pl. Czekam na was i mówię, im bardziej absurdalne, tym lepiej.
2: Hej, tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeat It w Melo Radio, 26 minut po 11. Podkręcamy tempo. Ed Sheeran, facet, którego chyba nie da się nie lubić, jest gościem, który ma nawet wytatuowany ketchup na swoim ciele, co tylko wyznacza, że tak powiem, trendy i pokazuje, jak bardzo gość jest odważny i tym samym, jakim jest smakoszem. A był niedawno nawet w Polsce i podobało mu się, to po pierwsze, po drugie posmakowały mu kluski śląskie. A w tej godzinie Bryska i Obca.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Pati, 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.
2: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.

0: Czeska i obca. 19 minut do godziny 12. Podkręcamy tempo w Meloradio. Słuchajcie, sprawa bardzo pilna, no bo zabieramy was na najważniejszą muzyczną imprezę na świecie. Mowa tutaj o Tomorrowland. Jeżeli chcecie tam być, tak jak między innymi Iza. Właśnie Iza, jak się przygotować do Tomorrowland?
1: No trzeba kupić fajne kolorowe ciuchy, nawadniać się, no i słuchać w domu dużo setów.
0: O, zdecydowanie. Jeżeli chcecie pojawić się w Belgii na Tomorrowland, meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam wbijacie i piszecie, z kim i dlaczego chcecie się pojawić. Do tego wrzućcie jakąś fajną fotę albo jakiś filmik, jak imprezujecie. No i co, trochę poczekajcie, a my się odezwiemy.

0: Saucical My Name w Melo Radio, 10 minut do 12. Co można powiedzieć w piątek i na randce, Karolina?
1: Oby szybko minęło.
0: Ej, no ale jeżeli randka albo weekend jest okej, to co wtedy?
1: Kurczę, myślałam, że będzie dużo gorzej.
0: No widzisz? Czyli da się jednak.
2: Dobre, dobre.
0: Panie redaktorze, redaktor Sikora ze mną. Przez przypadek zobaczyłem, że w twojej szufladzie jest jakiś biały proszek. Zechciałbyś się wytłumaczyć przede mną i państwem?
2: Tak, wysypałem niechcący erytrytol.
0: Dla wytłumaczenia, erytrytol to słodzik.
2: Tak, taki biały, prawie jak cukier i jak inne rzeczy.
0: Czekam, aż HR-y przyjdą i to zobaczą. A już o 12 zagramy John Sammy, The Chainsmokers i All The Time w Melo. Tą nutką wskakujemy punktualnie o 12, a co można powiedzieć w piątek i na randce? Czekam na was na WhatsAppie Meloradia. Nagrywajcie głosówki. Nasz WhatsApp na meloradio.pl. Do dzieła!

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizo. Kup dwa opakowania z Kaufland Card Extra. Dwa dodatkowe gratis. Cztery opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium opakowanie 500 gramów. Tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
8: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu w piątek z kartą Moja Biedronka. Na czele ataku pistacje prażone solone Bacador 250 gramów. 8,75 za sztukę przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki na kartę. Na środku pola sok 100% jabłka. Kohortex 1 litr. Złoty 90 za sztukę przy zakupie 6. Limit 6 sztuk na kartę. A akcje kończą lody Manhattan 1400 ml. 9,99 za sztukę. Limit 2 sztuki na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
9: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
10: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
11: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Najsmaczniejsza impreza w regionie znowu kusi. Jubileuszowy 20. Festiwal Śląskie Smaki z Zespołem Pieśni i Tańca Śląsk. Już 14 czerwca w Koszęcinie w ramach obchodów Święta Śląska. Co zaserwują kucharze? Kto zdobędzie złoty fartuch? Kto zwycięży w bitwie smaków? Pokaz kulinarny Remigiusza Rączki, kuchnia regionalna, animacje dla najmłodszych oraz zwiedzanie pałacu. A na finał koncert Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk. 14 czerwca, Koszęcin. Zapraszają Śląska Organizacja Turystyczna oraz Zespół Pieśni i Tańca Śląsk.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
3: O reklamie.
17: Meloradio Bielsko-Biała na 87.

0: Dzisiaj 19 stopni i jeszcze raczej przewaga pogodnych chwil, chociaż i trochę chmur mamy w prognozach bez deszczu. Już w pełni pochmurnie ma być nocą, ale też jeszcze bez deszczu. Jutro 18 co najwyżej i już może popadać z tych chmur, które będą, ale i przejaśnienia też zapowiadane. W niedzielę jeszcze więcej chmur, też deszcz i co najwyżej 13 stopni.
1: To są newsy Meloradia Bielsko-Biała.
0: Adrian Górny. Lotnisko w Aleksandrowicach zostało zamknięte. To efekt tragicznego wypadku, do którego doszło w poniedziałek. Szymon Kastelik.
2: Aeroklub Bielsko-Bielski poinformował, że operacje lotnicze na jego lotnisku zostały tymczasowo zawieszone na czas wyjaśnienia przyczyn tragedii przez Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych. Swoje postępowanie prowadzi także prokuratura w Bielsku-Białej.
0: Przypomnę, podczas lotu szkoleniowego rozbił się szybowiec, w wyniku czego zginęła 38-letnia kursantka, a ciężko ranny instruktor trafił do szpitala. Bezpieczeństwo jest ważne także na górskich szlakach. W Bielsku-Białej powstał bezpieczny szlak, czyli ścieżka edukacyjna z tablicami, na których znajdziemy najważniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa w górach. Zaczyna się przy pętli autobusowej w Cygańskim Lesie i prowadzi na Kozią Górę. Oficjalne otwarcie będzie w sobotę. A w niedzielę tenisiści stołowi BKS-u Stali Bielsko-Biała powalczą o awans do Superligi. O 17:00 zmierzą się w meczu barażowym z Polonią Wąchock w hali przy ulicy Rychlińskiego. Wstęp wolny.
3: Minuta do 12:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Wciąż nie wiadomo, kto zapłaci za sprowadzenie z Niemiec surowicy, która uratowała życie 16-latka z Nowego Targu. Chłopca w ubiegłym tygodniu ukąsiła żmija lewantyńska. Po surowicę poleciało do Monachium lotnicze pogotowie ratunkowe. Rachunek za transport dla krakowskiego szpitala wynosi ponad 90 tysięcy, mówi rzeczniczka LPR-u Justyna Sochacka.
5: Zlecającym ten transport był szpital. Dostał on wycenę na realizację transportu.
4: Szpital poinformował o kosztach transportu NFZ, ale fundusz zamierza zapłacić tylko za leczenie dziecka. W Polsce mamy nową mniejszość narodową. Zostali nią Grecy. To już 10. mniejszość narodowa w naszym kraju. Ustawę w tej sprawie podpisał prezydent. Na koniec 100-letni instruktor tańca z Wielkiej Brytanii, Bernard Gilbert, podbija sieci społecznościowe. Nagranie jego popisu choreograficznego ma już 1,5 miliona odsłon.
6: Zazdroszczę mu, bo facet jest staruszkiem i potrafi tańczyć lepiej niż ja.
4: Muszę zobaczyć to wideo.
6: Ja też. Coś komuś chyba upadło. Mam nadzieję, że to nie pan Gilbert. Na zegarach 12:00, siemanko. Ja jestem Adi. Czy się będziemy uczyć tańczyć? Jeżeli chcecie, to zawsze. A co można powiedzieć w piątek i na randce? Czekam na wasze głosówki na WhatsAppie Meloradia.

0: Wodarski, lubię cię jak lato. 15 minut po 12. Cieszymy się piątkiem. Ja w związku z tym cały czas pytam, co można powiedzieć w piątek i na randce. Bożena!
1: Kazieś, ty był przez ten cały tydzień, żeby mi to było ostatni raz. Bo wiesz, tęskniłam za tobą.
0: O, ładnie powiedziane. Krzychu?
2: Strasznie długo każesz na siebie czekać.
0: Zdecydowanie tak, coś w tym jest. Na kolejne pomysły czekam na WhatsAppie Meloradia. Znajdziecie go na meloradio.pl. Hej!

Meduza, Don't Wanna Go Home w Melo Radio. 28 minut po godzinie 12. Podkręcamy tempo i w tej godzinie jeszcze pojawi się facet, który bardzo lubi grać swoje sety DJ-skie na moście na przykład, w towarzystwie pięknej wody, tak nad ranem jakoś. Felix Yen i jego numer z Kaskadą jeszcze w tej godzinie.

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w starej fabryce w Bielsku Białej. A wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego.

Marlon Hofstadt, One Night of Love w Melo Radio. A z tą muzyką na pewno będziemy się słyszeć w Belgii i obserwować to, co się dzieje na scenie. Jednej z wielu, bo mam wrażenie, że na miejscu to jest ich co najmniej tysiące. 16 minut do 13. Wy też możecie być na Tomorrowland, do czego was zachęcam, bo macie szansę odwiedzić Belgię i przeżyć coś niesamowitego. Jeżeli chcecie, no to super, spotkacie się z Arminem, Davidem Guettą, Marlon Hofstadt, wielu, wielu innych też tam będzie i wy też powinniście. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, tam wbijacie, piszecie z kim i dlaczego chcecie się wybrać. Dorzucacie fotkę, jak imprezujecie, albo na przykład filmik jakiś śmieszny, fajny, imprezowy. No i w zasadzie czekacie potem na info od nas, co i jak. No i dojazd macie gratis i będzie potężna integracja. Nie możecie tego przegapić.

0: Moonlight i Fordzo, nie mylić z Frodo. Alabama 10 i 8 minut do godziny 13. Newsy Melo Radio za chwilę, jest Ula.
1: Cześć. Siema. Adrian, pytanie. No. Lubisz jeść bób?
0: Co ty? Nie, bób? Nie, chyba nie.
1: Nie, no nie. To...
0: A ty lubisz bób?
1: Nie, ale będę miała informacje dla tych, którzy lubią.
0: Fajnie, kiedyś był taki gość, Bob Budowniczy.
2: A już o 13 zagramy.
0: Czy Bob Budowniczy? Nie wiem, ale Yearbooks i Graceland na pewno będzie. No i z tym sztosem słyszymy się punktualnie o 13, kiedy jeszcze inni będą gadać. Polecam być z Melo.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
2: Niemożliwe, nie wierzę.
3: Dziękujemy bardzo.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama.
1: Oszczędni zawsze znajdą waszą jakiś hit.
2: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Znowu lecicie?
4: No tak. Tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk. A dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołem. Niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Nigdy nie miałam tak zielonego trawnika i to bez codziennego podlewania.
9: To zasługa Grunton Protect i Grunton Classic. Magazynują wodę, poprawiają koloryt trawy i działają jako odżywka dla roślin ozdobnych i sadowniczych. Grunton to więcej niż pielęgnacja. To inteligentna troska o twój ogród. Soczysta zieleń, silne rośliny i mniejsze zużycie wody. Grunton Protect i Grunton Classic. Naturalnie skuteczne. Sprawdź w dobrych sklepach ogrodniczych i na www.grunton.pl.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior, cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory, jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
11: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.
1: Minuta do 13, news Meloradia i Ula Harciarek.
2: Ceny maksymalne paliw od jutra pójdą w górę. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 4 grosze, benzyny 98 6,58, a diesla 6,40. Rekordowo drogi BUP, półkilogramowy worek kosztuje nawet 25 zł. Winna jest kapryśna pogoda, mówią sprzedawcy.
3: Jest mniej ilościowo i jest jakościowo gorszy.
4: Czyli też są straty, rozumiem?
3: Są straty.
4: Czy jest szansa, że będzie tanieć?
3: Jest szansa, że będzie tanieć, bo w tym momencie to jest jeszcze tunelowy.
2: Tańszego bobu z gruntu możemy spodziewać się za 2 tygodnie. No i jeszcze śnieg, serio.
5: Co?
2: Biały puch spadł na szczytach, ale spokojnie, Tatr. Synoptycy przewidują, że opady śniegu mogą pojawić się też jutro.
5: Nie no, ja mam jakieś śnieżne PTSD, naprawdę. Siema, 13 na zegarach, ja jestem Adi i na razie śnieg tylko w Tatrach. Całe szczęście, bo my chcemy wakacje. 32 stopnie widziałem, że ma być nawet w sobotę, także nieźle.

James Hype i Be Mine w Melo Radio. Niektórzy Hype napisali sobie na ręce. A to nie bez powodu, bo przecież zbliżamy się do Sunrise Festival, bardzo gorącej imprezy, która będzie miała miejsce już tak naprawdę pod koniec lipca, a wy możecie tam być razem z nami. No 6 scen, genialne spotkanie z waszymi ulubionymi DJ-ami. My też tam będziemy razem z wami, of course. No i będzie naprawdę przecudnie. Będzie też między innymi historia Sunrise Festival, History of Sunrise Festival, fantastyczna impreza, która opowie całą historię, cała geneza, jak to wszystko się zaczęło. No będzie to na pewno fantastyczne przeżycie. A i ja to liczę, że będę mógł zobaczyć to pole namiotowe, bo tam słyszałem, że dzieją się naprawdę mocarne melanże. A jeżeli wy chcecie trafić na Sunrise Festival, totalny luz, totalny chill, słuchajcie Meloradia po 18, bo będzie ku temu szansa. A dzisiaj, bo jest piątek, no właśnie, to macie jeszcze Sunrise Honor po 21, to w ogóle dowiecie się, na co się piszecie.

0: Ale Farben i Botytok w Melo Radio, 27 minut po 13. Podkręcamy tempo w piąteczek, przypominam, piąteczek, piątunio. I w tej godzinie jeszcze Sia, Alan Walker, Move Your Body, genialny remix gościa, który wygląda jak Robert Lewandowski, tylko że w masce.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: zwalcza ból?
1: Wolnary!
0: Kto?
1: Wolnary!
2: Wolnary!
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
6: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
7: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Disney Plus.
10: To jest mój czas.
9: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
11: Mam propozycję.
12: To nie jest jakaś wkrętka?
9: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
13: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
15: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
16: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
18: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
17: Wspaniale się to ogląda.
18: A jak smakuje?
17: Prażynki przysnacki. Zawsze przy meczu.
19: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
20: Nigdy nie miałam tak zielonego trawnika i to bez codziennego podlewania.
21: To zasługa Grunton Protect i Grunton Classic. Magazynują wodę, poprawiają koloryt trawy i działają jako odżywka dla roślin ozdobnych i sadowniczych. Grunton to więcej niż pielęgnacja. To inteligentna troska o Twój ogród. Soczysta zieleń, silne rośliny i mniejsze zużycie wody. Grunton Protect i Grunton Classic. Naturalnie skuteczne. Sprawdź w dobrych sklepach ogrodniczych i na www.grunton.pl.
22: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
23: Lidl, to się opłaca.
24: Po reklamie.
25: Meloradio Bielsko-Biała.
0: Słuchaj na 87,9 FM.

0: zabije.
1: Nie ma problemu.
0: Chodź ze mną, wejście zrób.
1: Dobra.
0: Dobra, to się tylko piosenka skończy.
1: O, nice.
0: No i jest, dobra, 17 nice. Minut do godziny 14. Jestem profesjonalnym DJ-em radiowym. To była Bambi Young Leosia. A teraz, ladies and gentlemen, już niedługo Tomorrowland!
1: Odpalamy wrotki, no,
0: tak
1: dosłownie
0: jest. Damian pochwalił się tym, że on w ogóle już śmiga i ma swój must have festiwalowy, zobaczmy.
2: Numer 1 dziarka, numer 2 dobry outfit i numer 3 super impreza.
0: No.
1: Wiadomo. Będzie można potem skontrolować, czy Damian na pewno wszystko zabrał, no bo jedzie busem Melo na Tomorrowland i wy też możecie, meloradio.pl, tam się zgłaszacie do zabawy.
0: Fotka i info, dlaczego chcecie jechać z tą osobą.
1: Mm-hmm.
0: I to w zasadzie tyle.

0: Fajnie jest widzieć na storkach na Instagramie, że często wrzucacie tę nutę, no bo jest świetna. You Girl, Moving to the Sun, na pewno pojawi się ta piosenka na Sunrise Festival! 8 minut do 14. Mikołaj w studiu, siema.
1: Cześć, cześć, cześć.
0: Gdzie jest Iga? Sam jesteś dzisiaj?
1: Właśnie, no nie jestem sam, nie wiem gdzie jest. Gdzieś to była, ale poszła.
0: Aha. Iga!
1: Brzydko.
0: A mówi, że idzie. Dobra. Ja dziękuję za dzisiaj, było fajnie.
2: A już o 14 zagramy
1: Destiny, Alesso i Sasha.
0: Coś macie w paśmie dzisiaj?
3: Siemka.
0: Siema.
3: Gości.
0: Kto przyjdzie?
1: A nie powiemy ci teraz.
0: Aha. No dobra, to dzięki, hej.

działa. Słuchaj na 87,9 FM. Autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Ale patrz!
3: Ale co?
2: Ale niskie ceny!
4: Mamy to od Lewiatanie tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Kto zwalcza ból? Kto?
8: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: A cappuccino też za 7?
11: Też.
10: A flat white?
11: Też.
10: A
11: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
12: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
14: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. $1,99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu $7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
15: Najsmaczniejsza impreza w regionie znowu kusi. Jubileuszowy 20. Festiwal Śląskie Smaki z zespołem pieśni i tańca Śląsk. Już 14 czerwca w Koszęcinie w ramach obchodów Święta Śląska. Co zaserwują kucharze? Kto zdobędzie złoty fartuch? Kto zwycięży w bitwie smaków? Pokaz kulinarny Remigiusza Rączki, kuchnia regionalna, animacje dla najmłodszych oraz zwiedzanie pałacu. A na finał koncert zespołu pieśni i tańca Śląsk. 14 czerwca Koszęcin. Zapraszają Śląska Organizacja Turystyczna oraz zespół pieśni i tańca Śląsk.
16: Ale sztosy.
17: Ale co?
16: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
18: Truskawkowy sezon w pełni, a gang świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Truskawki polskie w opakowaniu 14,99 za kilogram oraz polskie pomidory malinowe układane na wagę tylko 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
19: Codziennie niskie ceny.
20: Nigdy nie miałam tak zielonego trawnika i to bez codziennego podlewania.
21: To zasługa Grunton Protect i Grunton Classic. Magazynują wodę, poprawiają koloryt trawy i działają jako drzewka dla roślin ozdobnych i sadowniczych. Grunton to więcej niż pielęgnacja. To inteligentna troska o twój ogród. Soczysta zieleń, silne rośliny i mniejsze zużycie wody. Grunton Protect i Grunton Classic. Naturalnie skuteczne. Sprawdź w dobrych sklepach ogrodniczych i na www.grunton.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
22: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe napoje. A,

0: Radio Bielsko-Biała.
1: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radio.
2: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
3: Pierwsze trzy najnowocześniejsze myśliwce świata F-35 już oficjalnie są w polskiej armii. Do końca roku trafi ich do Polski 11. Wielkie pieniądze na przebudowę Dworca Wschodniego w Warszawie. Ministerstwo Infrastruktury przeznaczy na ten cel ponad 3,5 miliarda złotych, mówi szef resortu Dariusz Klimczak.
4: Modernizacja dotknie wszystkich peronów. Wreszcie pojawią się ruchome schody. Będzie ich 7 par, będzie 14 wind. Wielka estakada, ale także przebudujemy ponad 46 km torów.
3: Prace ruszą pod koniec tego roku. No i jeszcze sprawdzimy, jaka będzie pogoda w ten weekend. Według synoptyków sobota i niedziela pochmurne z opadami deszczu, gradu oraz z burzami.
0: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Będzie o łysym?
2: Będzie o łysym. O tym najsłynniejszym łysym.
1: Naprawdę?
2: No.
1: Oh.

0: jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Jak ty ładnie zaśpiewałeś, tak anielsko.
2: Jesteśmy właśnie, no anielsko, bo jest piątek, więc cieszymy się wszyscy.
1: Piątek, wreszcie nie trzeba chodzić do pracy.
2: Znaczy lubimy swoją pracę, nie? Ale lubimy też odpoczywać.
1: Mówiłam o naszych ciężko pracujących słuchaczach.
2: No tak, tak, tak, tak. Więc my się cieszymy za was.
1: O, dokładnie, i będzie o łysym, tak jak już zapowiedzieliśmy.
2: Będzie o łysym z FIFA.
1: A, myślałam, że o innym łysym. Freak Fight. Iga, Mikołaj, hej.

0: Gdyby to ode mnie zależało, to Polacy by pojechali na Mistrzostwa Świata piłki nożnej.
1: No fajnie by było w takim razie. Zgłaszam cię na prezesa PZPN.
0: Oj, nie wiem. Nie znam zasad.
1: No więc mundial już się rozpoczął.
0: Brawo!
1: Nie widziałem ani jednego meczu, bo
0: brawo!
1: Ten pierwszy mnie nie interesował, a ten drugi był o 4:00 nad ranem, więc...
0: Brawo!
1: Ale to jest nie jedna kontrowersja związana z tym mundialem, bo tam nie wpuścili na przykład kibiców z Iranu, nie wpuścili sędziego z Somalii.
0: Okay.
1: Generalnie są cyrki z wjazdem do USA i z ceną biletów. I na to wszystko Gianni
0: tak?
1: Infantino, szef FIFA, miał tylko jedno do powiedzenia.
2: Człowieku, nie bądź takim materialistą. Trzeba się wyluzować.
1: Dobry jest, nie?
0: Łysy na prezydenta. Eben. Halo w Meloradiu.

0: Filipek Nel, będzie jaśniej w Meloradiu. Wiesz co, Mikołaj, nie wiem jak ty, ale ja jeżdżę na wakacje do hoteli po to, żeby się najeść.
1: No to w takim razie masz problem.
0: Mam problem, bo już nie można tak po prostu sobie wziąć dużo jedzenia na przykład na wynos do pokoju hotelowego. Skandal.
1: Nie, na wynos nie można. W pewnym właśnie hotelu zawisła kartka: szanowni państwo, śniadanie serwowane jest w formie bufetu szwedzkiego, co oznacza, możesz jeść ile chcesz, ale nie możesz wynieść 80 zł za osobę.
0: A co jak zgłodnieje, przepraszam bardzo?
1: No to musisz wrócić i wtedy już nie ma bufetu, bo jest między 7 a 7.30 i do widzenia.
0: To jest dyskryminacja. Ja nie będę się zgadzać na to, żeby chodzić głodna.
1: Masz rację. Skandal.

0: Bob Sinclair, I Can Wait w Halo Radio. Mikołaj, jak to jest na dzika?
1: Na dzika to wiesz, mordo. Na dzika to wiesz, to trzeba króciutko, nie?
0: O dzikach porozmawiamy w tej godzinie, jak robi dzik?
2: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
4: Ewelina, 200 zł w tym momencie lecą do ciebie.
3: Dzięki wielkie.
2: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. M to

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
4: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
10: Multirabat w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w Starej Fabryce w Bielsku Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
15: O reklamie. Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego

0: Smolas temu serio chodziło oczy w tym kawałku?
1: No wiesz, pytanie, po czym on ma takie duże oczy?
0: Może no. Trips zna odpowiedź. Ale nie, poczekaj, ja wiem, czy zna odpowiedź. Znasz?
2: Nie.
0: Okej.
1: I tak by nam nie odpisał, nawet jakbyśmy zapytali.
0: A my teraz przenosimy się na komisariat. Proszę uważać, proszę uważać.
1: Tak jest, ponieważ młody człowiek został zaatakowany nad morzem i młody człowiek poszedł na policję. Prawidłowo zresztą, ponieważ został zaatakowany i powiedział, że swojego napastnika chce wysłać do więzienia.
0: Ojej, tak. Groźnie. A cóż to za napastnik?
1: No dzik.
0: Dzik?
1: Dzik.
0: Moim zdaniem on powinien zadzwonić po córkę Freeza. Ona świetnie przegania dziki, przypomnijmy.
3: I tupnij jeszcze im nogą. Dobrze, i wystraż jeszcze.

0: Favor, Fisher, Tones and I. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Mamy już dzikie fanki, ponieważ po godzinie 15 wbijają do nas mega mocne dziewczyny.
1: Tak, to będzie nowy Girls Band, który pojawił się na rynku muzycznym.
0: Ale najpierw newsy Meloradia będzie tankowane.
1: Dobrze.
0: Ale nie, nie tak, w inny sposób.
2: A już o 15 zagramy
1: Beauty and a Beat, Justin Bieber i Nicki Minaj.
0: Czy są tutaj fanki? No a jak Justin Bieber w końcu punktualnie o 15?
2: Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Super, super. Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
7: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
15: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
16: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
20: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na Twoją historię.
21: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
22: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
23: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
24: Po reklamie.

0: Minuta do 15:00, czas na newsy Melo Radia.
1: Ula Harciarek on the mic.
2: W przyszłym tygodniu ceny paliw spadną, o ile rząd przedłuży pakiety CPN, prognozuje biuro Reflex. Ceny benzyny mogą spaść około 10-15 groszy, a oleju napędowego o 25 groszy. Onkolodzy chcą zmian w sposobie opieki nad pacjentami między 18 a 25 rokiem życia. Potrzebujemy specjalistycznego podejścia do osób wchodzących w dorosłość, mówi profesor Katarzyna Derwicz z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
3: To nie tylko i wyłącznie leczenie, proszę Państwa, ale to jest również zapewnienie im dostępu do badań klinicznych, to jest zapewnienie im opieki psychologicznej.
2: Onkolodzy i hematolodzy napisali rekomendacje, które trafią do Ministerstwa Zdrowia. No i przy zdrowiu zostajemy, kofeina wpływa na jakość nocnego wypoczynku. Zdaniem naukowców z Wrocławia może spłycać sen.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu i już wchodzą do nas nasi
0: już
1: goście.
0: Się dzieje.
1: Bardzo dobrze. Czy już zdradzamy kto to, czy jeszcze chwilę?
0: Jeszcze potrzymajmy w niepewności wszystkich.

0: Ty McCurry, The Atlantic Nations. Tak, podkręcamy tempo we Freak Fight'cie dzisiaj. Mikołaj, ty chyba zazdrościsz sam sobie tyle pięknych dziewczyn w studiu.
1: No widzisz, możecie wbijać na Instagram Meloradia i wszystko to zobaczyć. Dzisiaj z nami w studiu nowa supergrupa, nowy girls band, Fausti, Lexi, Asia, Julia. Witamy.
0: Siemanko, dziewczyny. Ja muszę wiedzieć, o co wy się kłócicie najczęściej, nim przejdziemy do w ogóle waszego numeru?
2: Ej, wiesz, że jeszcze się nigdy nie kłócimy?
0: Nie, nie wierzę.
3: Naprawdę, ani razu.
2: Nie było takiej sytuacji, no. Może też dlatego, że my za często też się nie widujemy tak bardzo. Każda z nas jeszcze żyje sobie w innym mieście i dopiero przygotowania do festiwalu zaczynają się w przyszłym miesiącu, więc spotykamy się tak od skoku do skoku, że tak powiem.
0: Wierzysz im? Bo ja tak, wiesz, średnio.
1: Znaczy, wiesz, no my się kłócimy bardzo rzadko, a jest
0: ale
1: nas tylko dwoje,
0: się
1: nie?
0: Kłócimy. To tak. Robimy disy na siebie.
1: To prawda.
0: No dobrze, słuchajcie, my dla was niespodziankę, którą za chwilę zrobimy. Będzie mocno dziewczęco, obiecuję.
2: Okej.
0: Okay. Bierzecie w ciemno to wyzwanie?
2: Tak.
0: Bardzo mi się to podoba. To za chwilę wyzwanie.
1: A teraz Alok Khalid, Dive Into Me w Melo.

0: To John Diablo i Zach Abel w Maloradiu, tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fajcie.
1: Dzisiaj Fausti, Lexi, Asia, Julka, u nas cóż za sprzężony dźwięk nie szkodzi. Dziewczyny, wy jesteście girls bandem.
2: Tak.
1: Mhm. Kojarzycie Spice Girls?
2: Tak.
0: To jednak te słuchawki.
1: W takim układzie zaśpiewamy sobie Wannabe wspólnie.
2: O nie, po angielsku?
1: Damy radę.
2: Lexi tutaj będzie na pewno.
1: Mamy? To? Jesteśmy gotowe?
0: Tak. Jakbyś trochę jeszcze te słuchawki odsunęła.
1: Odsunęłam.
0: No dobra, spróbujemy, jakoś damy radę, myślę.
1: Dobra.
0: Czy w takim razie wszystkie jesteście gotowe?
1: Jesteśmy.
0: Uwaga, włączam podkład.
1: Ale ty też śpiewasz.
0: Nie mam tekstu.
1: Jak nie masz tekstu? Proszę.
2: A!
1: Proszę. Uwaga.

bardzo ładnie zaśpiewałyście, naprawdę. Ja bym chciała iść z wami na nocowankę. Co muszę zrobić? Słowo się rzekło na antenie Meloradia, a jeszcze w tej godzinie zagramy wasz nowy kawałek.

0: Tak, Sia, David Guetta, Awake Tonight, tak podkręcamy tempo, słuchacie Melo Radia. Fausti, Lexi, Asia, Julka dzisiaj u nas z specjalną premierą. Siemanko dziewczyny raz jeszcze.
1: Siema.
0: Jak tam wasze plany na wakacje?
2: Ja stawiam trochę na spontan, ale też dużo prób, bo będziemy właśnie miały pod koniec wakacji festiwal, więc na pewno chcę się do tego dobrze przygotować, żeby nie zapomnieć tekstu i żeby wszystko ładnie zaśpiewać.
0: Super.
1: No, nasze wakacje głównie są skupione wokół playgroundu i jakichś takich pewnie pojedynczych, spontanicznych wypadów, przynajmniej u mnie.
3: I do tego jeszcze na pewno wrócimy, ale jeżeli nie macie planów tak na końcówkę lipca, początek sierpnia, Sunrise Festival jest w Kołobrzegu. Warto się wybrać. Bilety do zgarnięcia codziennie na antenie Melo Radia.
4: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
5: Reklama. Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
6: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo, radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
5: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Disney Plus.
10: To jest mój czas.
9: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
11: Mam propozycję.
12: To nie jest jakaś wkrętka?
9: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
13: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
14: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
15: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
16: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź

0: Biedronka. Najsmaczniejsza impreza w regionie znowu kusi. Jubileuszowy 20. Festiwal Śląskie Smaki z zespołem pieśni i tańca Śląsk. Już 14 czerwca w Koszęcinie w ramach obchodów Święta Śląska. Co zaserwują kucharze? Kto zdobędzie złoty fartuch? Kto zwycięży w bitwie smaków? Pokaz kulinarny Remigiusza Rączki, kuchnia regionalna, animacje dla najmłodszych oraz zwiedzanie pałacu. A na finał koncert zespołu pieśni i tańca Śląsk. 14 czerwca Koszęcin. Zapraszają Śląska Organizacja Turystyczna oraz zespół pieśni i tańca Śląsk.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to z kartą Moje Intermarché. Ketchup pudliszki aż 990 gramów, 8,69 kupując 2. A kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, druga 70% taniej.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
6: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.

0: SOS. Avicii i Aloe Black w Melo Radio.
1: Faust i Lexi, Asia, Julka są naszymi gośćmi w Filtrujcie w Melo Radio. Siemanko.
2: Hejo.
3: Siema, siema.
1: I wy nie przyszłyście tutaj z niczym. Z czym wy przyszłyście do nas?
2: Z piosenką, która promuje nasz projekt Playground, znaczy nasz, no, w którym bierzemy udział.
1: No właśnie, opowiedzcie coś o Playgroundzie.
3: No to co ważne wspomnieć, od 15 czerwca będziecie mogli dostać już bilety na nasze koncerty na Going, tak?
2: Tak, jest to festiwal Playground, na którym no, zagramy nie tylko my, ale jeszcze nie zdradzamy. Kto jeszcze?
1: A pierwszą literę chociaż?
2: No nie możemy.
3: Ale będą naprawdę fajne nazwiska i właśnie też my będziemy grali i wszystko jest na bardzo właśnie wysokim poziomie. Jeszcze wcześniej nie widziałam czegoś takiego, jeśli chodzi o influencerów w Polsce, więc wydaje mi się, że naprawdę będzie warto się wybrać. Będzie naprawdę super zabawa.
1: Patrzę na tytuł Hoodie Oversize. Lexi ma na sobie hoodie oversize, a wy dziewczyny?
2: Zawsze. Ja uwielbiam podkradać chłopakowi i tak siedzieć na kanapie, taka wtulona w to.
4: Tak, no. W ogóle ta piosenka jest też takim zaczątkiem tego festiwalu. Ona właśnie wprowadza w ten klimat całego festiwalu, więc mamy nadzieję, że się wszystkim spodoba.
1: Zapowiecie ładnie dziewczyny, wasz kawałek?
2: Kto jest dobry w zapowiedzi?
3: Co my mówimy? Z tej strony bla bla bla i
1: aha.
3: Tak? Dobra, fascynowanie.
2: Okej, z tej strony dziewczyny z tegorocznej edycji Playground Festival. I zapraszamy do wysłuchania naszego kawałka Hoodie Oversize!
1: Yes!
2: Właśnie! Let's go!
1: No dobra, mi siada, naprawdę mi siada, dziewczyny. Dajcie

0: Dakota Fine, John Summit, tak podkręcamy tempo w Meloradiu.
1: A już o 16 zagramy
2: Fast Car Superstars.
3: To punktualnie 16.
0: Będzie?
2: Będzie.
0: Super.

0: 97,9 FM. Autopromocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe ty-ry-ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
0: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Meloradio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
3: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. $1,99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu $7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
4: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
7: Citroën.

0: Polsa. Twoje ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup minimum 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Nigdy nie miałam tak zielonego trawnika i to bez codziennego podlewania.
2: To zasługa Grunton Protect i Grunton Classic. Magazynują wodę, poprawiają koloryt trawy i działają jako drzewka dla roślin ozdobnych i sadowniczych. Grunton to więcej niż pielęgnacja. To inteligentna troska o twój ogród. Soczysta zieleń, silne rośliny i mniejsze zużycie wody. Grunton Protect i Grunton Classic. Naturalnie skuteczne. Sprawdź w dobrych sklepach ogrodniczych i na www.grunton.pl.
3: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.

0: Halo Radio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Co jest grane w Bielsku-Białej?
1: Adrian Górny. Sprawdzamy weekendowe propozycje kina Helios w Bielsku-Białej. Wśród nich są takie filmy: Dzień Objawienia, Drugie Życie, Straszny Film, Obsesja, Władcy Wszechświata, Michael czy też Zawodowcy. Weekendowe imprezki? Standardowy zestaw dzisiaj i jutro w Sepi oraz w restauracji Miasto. A w Tubi Club jutro będzie oficjalne afterparty Electronic Pool Session. Zagrają Newald oraz Alien X. No ale największą imprezą tego weekendu będą Juvenalia pod Beskidzia. Dzisiaj na terenie kampusu UBB zagrają Żabson, Zalewski, Louis Villain, Wac Toja oraz Michel. A jutro Kizo, Avi, Oliwka Brazil, Major SPZ i Lej Mi Pół. Będzie też strefa Meloradia, gdzie będzie można albo odpocząć, albo jeszcze potańczyć, bo będzie DJ-ski secik.
2: Minuta do 16, czas na newsy Meloradia.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Polska nie będzie przyjmować migrantów z innych państw. Taki komunikat wydało MSWiA. To w związku z wejściem w Unię Europejską paktu o migracji i azylu. UEBA obniża stawki za parkowanie. W długi weekend ceny wstrząsnęły turystami i zdenerwowały mieszkańców. Maciej Bąk.
5: W zwykłej strefie za dobę trzeba było zapłacić 50 zł, a w strefie śródmiejskiej, czyli tej najbliżej plaży, aż 80. W sieci zawrzało, jeszcze przed wakacjami stawki się zmienią. 35 zł za dobę w zwykłej strefie i 55 w śródmiejskiej.
4: Na koniec mundial, który może być zagrożony, tak przynajmniej twierdzi grupa hakerów powiązana z Iranem. Utrzymuje, że przejęła drony FBI i może wziąć na cel Mistrzostwa Świata w piłce nożnej.
2: Mamy godzinę 16, słuchacie Freak Fightu i zapraszamy Was do Niemiec, bo tam można topless.
6: No ale to Niemcy, więc
2: Mikołaj,
6: więc wiesz.
2: Ja wiem, Polki najlepsze. Iga Mikołaj, hej!

0: Words, Alesso, Zara Larsson w Moloradiu, tak podkręcamy tempo. Polecam teraz ściągnąć stanik. Mikołaj?
1: Dobra, ja już mam zdjęty. To
0: ja
1: teraz ty.
0: Właśnie nie mogę, bo dzisiaj akurat nałożyłam.
1: No i trafiła kosa na kamień, co? Taka chciała być do przodu teraz.
0: Ale ja nie jestem w Berlinie, przepraszam bardzo.
1: Aha, całe szczęście.
0: Bo to w Berlinie można pływać topless. Kobiety się zbuntowały, że tylko faceci mogą i one też chcą.
1: No jakby ja nie widzę przeciwwskazań.
0: No ja też chyba chciały, każdy zadowolony.
1: Jest równouprawnienie teraz.
0: Piękne równouprawnienie.
1: O to chodzi.
0: Oczywiście, tak trzymać.

0: Gdybym tak robiła w rytm tej piosenki brzuszki?
1: No to byś miała taki sześciopak jak Robert Lewandowski.
0: A jakbym robiła przysiady?
1: To byś miała takie pośladki jak Robert Lewandowski.
0: Chciałabym mieć takie pośladki jak Anka Lewandowska.
1: No to jest kwestia, wiesz, sportowa, kto ma lepsze.
0: Mm-hmm. I weszłam na meloradio.pl i sobie spojrzałam na panią Anię Lewandowską, na Roberta Lewandowskiego. Faktycznie są ładnie wyrzeźbieni, ale coś mi się nie podoba.
1: Co takiego?
0: Bo wiesz, Robert jak trenuje, to wrzuca zdjęcia ze swoją piękną żoną, tak?
1: Mm-hmm.
0: A Ania wrzuca zdjęcia z jakimiś randomami.
1: Z jakimi randomami? To nie jest żaden random, to jest Alvaro. Co ty, nie znasz?
0: A to przepraszam.

0: Romantycznie, repeated, Martin Garrix, Ed Sheeran. Jest nowy trend na lato 2K26.
1: Tak, podobno jest nowy drink wakacyjny do sfermentowanego soku z winogron.
0: Należy
1: dodać, panie Krzysztofie, poprosimy.
2: Ogórek kiszony.
0: Ja bym nie biła brawa na przykład na to.
1: No wiesz, ale to jeszcze zależy jaki. Bo jeżeli taki pizrygałek kupny ze sklepu, prawda, to tak, ale taki dryblas z domu.
0: Och, mojej.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.

0: Sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina. Różne rodzaje. Drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: Najsmaczniejsza impreza w regionie znowu kusi. Jubileuszowy 20. Festiwal Śląskie Smaki z zespołem pieśni i tańca Śląsk. Już 14 czerwca w Koszęcinie w ramach obchodów Święta Śląska. Co zaserwują kucharze? Kto zdobędzie złoty fartuch? Kto zwycięży w bitwie smaków? Pokaz kulinarny Remigiusza Rączki, kuchnia regionalna, animacje dla najmłodszych oraz zwiedzanie pałacu. A na finał koncert zespołu pieśni i tańca Śląsk. 14 czerwca. Koszęcin. Zapraszają Śląska Organizacja Turystyczna oraz Zespół Pieśni i Tańca Śląsk.
4: American Cars Mania nadjeżdża do Katowic z mocą silnika V8. Największy festiwal amerykańskiej motoryzacji w Europie. Muscle Cary, skrzydlate klasyki, policyjne radiowozy i lowridery, skaczące auta. Do tego wielkie grillowanie i festiwal steka, wybory Miss Pinup, a wieczorem koncert The Blues Brothers Soul Mission i DJ Chris and Mathis. 19-21 czerwca, Katowice, lotnisko Muchowiec. Wygraj Chryslera 300. Bilety na americancarsmania.pl.
5: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt. Po reklamie.

0: Ignite. Alan Walker zrobi boom na Tomorrowland.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem.
0: To jest niepowtarzalna jedyna okazja. My zabieramy słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Jak ja się niesamowicie cieszę.
3: No to co, dzwonimy chyba od razu do Jagody.
0: Tak, oba Jagoda odebrała.
3: Oczywiście ma na to 5 sygnałów. Jest i pierwszy.
4: Jagoda. Tak, słucham. Halo?
0: Cześć Jagoda, Iga z Meloradia. Dzwonię po wróżbę.
4: Witam serdecznie, a to dla was wróżba ma być, dla widzów?
0: Dla mnie, taka personalna. Czy ja dostanę podwyżkę, Jagoda?
4: Słuchaj, wiesz co, muszę wziąć swoją kulę kryształową.
0: Okej.
4: Dobra, już tutaj patrzymy.
0: Tak.
4: Słuchaj, widzę takie różowe światło, które bardzo mocno bije.
0: Tak? I?
4: Dostaniesz tą podwyżkę.
3: Gratulacje! A podzielisz się?
0: Nie podzielę się.
3: Wiedziałem.
0: Dobra, może trochę. Jagoda, ty chcesz jechać na Tomorrowland razem z Dominiką.
4: Dokładnie tak.
0: Czy to dlatego, że Dominika umie magicznie wyczarować chłopa?
4: Co umie wyczarować?
0: Chłopaka?
4: Tak, bo ja nie mam. To może wyczaruję właśnie.
3: No to co, w takim razie zadzwonimy teraz do Dominiki i...
4: Dobra, czekamy.
3: I Iga sprawdzi, czy twoja wróżba się potwierdzi.
0: Tak, zróbmy to.
4: Dobra.
0: Dzwonimy do Domki. Domka musi odebrać.
4: Halo?
0: Cześć Dominika, tu Iga z Meloradia.
4: Cześć.
0: Powiedz mi, czy warto wierzyć wróżkom, bo jedna mi mówi, że czeka mnie podwyżka.
4: O Boże, wydaje mi się, że chyba warto.
0: Mówisz? Wróżko, odezwij się do Dominiki, proszę.
4: Halo, witam serdecznie, tutaj wróżka Jagoda. A po co nie wierzę? Czy potwierdzasz moją wróżbę?
0: Dziewczyny, wy chcecie
4: no,
0: jechać
4: tak.
0: na Tomorrowland i tam też będziecie wróżyć ludziom?
4: Będziemy.
0: Jeżeli byś
4: będziemy im wróżyć, tak.
3: No to dobrze się składa, ponieważ w tym momencie wydarzy się tutaj coś magicznego.
4: O kurczę.
3: Czy jesteście gotowe?
4: Tak.
3: Jagoda, Dominika. Tak. Jedziecie na Tomorrowland!
4: Zajebiste, dzięki! Jezu, dziękujemy.
0: Do tego zabieramy was dziewczyny
4: tak?
0: melobusem z naszą ekipą. Widzimy się w busie, będziemy się tam bawić.
3: No i nie puszczamy was też oczywiście z pustymi rękami, bo Tomorrow Paki dla was przygotowane. Plecak, bluza, skiety i DevMelo, pomadka i dwa tomy książki Tomorrowland, żeby było co robić w podróży.
0: Będą też kosmetyki.
4: O kurczę, super.
2: Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu było BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.

0: Sad Girls w Malo Radio. Słuchacie Freak Fightu, tak podkręcamy tempo i wysyłamy was na Tomorrowland w Belgii. A za moment newsy Melo Radia i...
1: Będą smutne wiadomości, bo ja kocham Mazury.
0: A Warmię? Ja jestem z Warmii.
1: Warmię też.
0: Dziękuję. Dobrze.
1: Więcej o Mazurach w newsach.
2: A już o 17 zagramy.
0: Ja mam nadzieję, że to serio będą Mazury, a nie Warmia, że taka wkrętka.
1: Nie, no chyba tak. To jest Good Boys Hideaway i ten numer punktualnie o 17 zagramy w Melo.
0: Bo kiedy inni...
1: gadają?
0: To my już podkręcamy tempo.

0: Reklama.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
2: Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
3: Jedziemy.
4: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi David

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
0: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
2: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
0: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.

0: Adrian Górny. Weekendowy repertuar kina Kreska. Dzisiaj o 17.30 Drugie życie, a o 20.00 Milczenie owiec, do tego prelekcja i dyskusja. Jutro 16.45 Drzewo magii, 19.00 Drugie życie. W niedzielę o 18.00 Drugie życie. Jutro będzie giełda staroci w Białej. Nastąpiła zmiana terminu, bo zazwyczaj jest to trzecia sobota miesiąca. Wystawcy będą na placu Wojska Polskiego od 8.00 do 14.00. Również jutro w Parku Zdrojowym w Goczałkowicach Zdroju będzie przegląd Scena Młodych. Od 15.00 zaprezentują się uczniowie instruktorów muzycznych, soliści i zespoły. Będą różne gatunki muzyczne. To kolejna z atrakcji w ramach Dni Goczałkowic. Sprawdźcie program, bo różnych wydarzeń będzie dużo, dużo więcej.
1: Minuta do 17.00, czas na newsy Melo Radia.
2: Ula Harciarek, on the mic. Jedyny prom na Mazurach nie działa z powodu awarii silnika. Do odwołania nie będzie kursował na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich w Wierzbie. A teraz dobry news dla jadących na Openera, bo w Gdyni udało się zakończyć remont estakady Kwiatkowskiego. Maciej Bąk.
3: Prace remontowe pierwotnie miały trwać do końca czerwca i był to wyścig z czasem, no bo przy zamkniętej estakadzie choćby dojazd na festiwal Opener mógłby zamienić się w koszmar. Teraz filary estakady są już stabilne i powinny wytrzymać do jej generalnego remontu planowanego na 2028 rok.
2: A na koniec o gigantycznej kasie. Elon Musk jest coraz bliżej zostania pierwszym na świecie bilionerem. Na giełdzie zadebiutowały akcje SpaceX. Jedną wyceniono na $135.
1: Ciekawe, ile podatku zapłaci.
4: Ha. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Mamy godzinę 17, słuchacie Freak Fightu i o pieniądzach będziemy mówić dużo.
1: No właśnie, bo nie tylko Elon Musk się bawi na bogato.
2: Jest taka jedna, co nie lubi swoich wszystkich ex.
1: No, ale za to będzie miała niezłe wesele.

0: Hello, give me everything, Pitbull, Afrojack, Neo, Nayer, tak się podkręca tempo.
1: A czy wiesz, że Afrojack właśnie wystąpi na Sunrise Festival w Kołobrzegu?
0: No nie wierzę.
1: Będzie. I będzie jeszcze gorętsza atmosfera.
0: Naprawdę?
1: No bo wiesz, to końcówka lipca, początek sierpnia i najlepsza muzyka elektroniczna.
0: Dawaj mi bilety.
1: Codziennie w Melo do zgarnięcia po 18.
0: Jakie to jest proste i przyjemne.

0: Wet Fingers, DJ Adamus, Mafia Mike, Hive i Superstar. Podkręcamy tempo w Melo. Nigdy nie rozumiałam fenomenu Taylor Swift, przyznaję się bez bicia, nie bijcie mnie.
1: No to się teraz naraziłaś pewnie wielu osobom, ale
0: ja
1: nie
0: wiem.
1: Mi spokojnie.
0: Ja wiem, doceniam, ale nie kumam.
1: Taylor Swift będzie teraz wychodzić za mąż, za Travisa Kielce.
0: Tak.
1: I Travis Kielce i Taylor Swift mają takie marzenie, żeby wziąć ślub w Madison Square Garden.
0: No,
1: i to będzie wesele trzydniowe, więc ktoś już obliczył, że będzie ich kosztować samo wynajęcie tej hali 11 milionów złotych.
0: Co to dla nas? Melo Radio PR, tam się kierujemy po szybką kasę. You give me

0: No przecież tutaj jestem, Lost Frequencies, Callum Scott. Tak podkręcamy.
1: Ale to było suche. I to ja mówię.
0: No, to faktycznie.
2: Szybka kasa na weekend w Meloradio.
0: Może i suche, ale zabawne. Dzwonimy teraz do Roxany, która weszła na Meloradio.
3: Co muszę popić normalnie? Co tu się dzieje dzisiaj?
0: Ponieważ ma tak fantastyczne zgłoszenie, ja muszę usłyszeć więcej szczegółów od niej. Muszę, po prostu, bo się uduszę.
1: Dzwonimy, oczywiście Roxana ma 5 sygnałów na to, żeby odebrać od nas telefon.
4: Halo?
0: Cześć, Roxana, Iga, Mikołaj, Meloradio.
4: Dzień dobry.
0: Oj, nie dzień dobry, chyba cześć. Weekend się zbliża wielkimi krokami, co?
4: Może być cześć.
0: To ja się bardzo cieszę. Na co ci aż 500 zł, dziewczyno?
4: Na wyjście w góry, bo mieszkam przy górach bardzo blisko, w Bielsku Białej i mam ekipę dziewczyn, z którą wspólnie nienawidzimy gór, ale stwierdziłyśmy, że jesteśmy w takim wieku, że trzeba coś zrobić, żeby tą nienawiść zmienić, więc gdybyśmy miały odpowiednią ilość kasy, to w taki sposób nagrodzimy się, jak dojdziemy do schroniska, że będziemy miło wspominać wyjście w górę.
0: Od nienawiści do miłości jeden krok, prawda?
1: I to jest właśnie ten krok.
0: Ten dźwięk oznacza to, że kasa już leci do ciebie. Roxana, możesz biec do bankomatu. Zrób to teraz.
4: Dobra, dzięki.
2: Szybka kasa na weekend.

0: Słuchacie Freak Fightów Melo. A jakie ty masz plany na weekend?
1: W Gotika będę grał. Za Gomeza!
0: Za Gomeza. O, tak mi się wydaje. A wy jakie macie plany na weekend? Dajcie znać przez WhatsAppa Meloradia.
1: Odnośnik znajdziecie niezmiennie na meloradio.pl.
0: Głosówki, chcemy głosówki.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w starej fabryce w Bielsku Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Sał.
10: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
11: Dyskontowe asy w netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: American Cars Mania nadjeżdża do Katowic z mocą silnika V8. Największy festiwal amerykańskiej motoryzacji w Europie. Muscle Cary, skrzydlate klasyki, policyjne radiowozy i lowridery, skaczące auta. Do tego wielkie grillowanie i festiwal steka, wybory Miss Pinup, a wieczorem koncert The Blues Brothers Soul Mission i DJ Chris and Mathis. 19-21 czerwca, Katowice, lotnisko Muchowiec. Wygraj Chryslera 300. Bilety na americancarsmania.pl.
0: Po reklamie.

0: Wersow o północy w Melo Radio. Sydney Sweeney to ta z wielkim talentem. Ma nowego chłopaka najwyraźniej.
1: Tak, i poszli się, jak to pięknie zostało opisane, migdalić do lodziarni.
0: Całować, lizać i w ogóle ludzie są, słuchaj, oburzeni, że oni się całują w tej lodziarni. Ja nie rozumiem, o co jest ta drama. No przecież podczas lodów się liże zawsze, tak?
1: Wow.

0: Galaxy.
1: Kungs Galaxy, jej, Oluś.
2: Jej, to będzie najlepsza trzydziestka meloradia w całej galaktyce.
1: Będzie.
2: Tak.
3: No to się
2: zaczynamy za chwilę.
1: Zostajemy z tobą razem.
2: O proszę bardzo, bo to już długo nie będzie takiej okazji.
1: Nie strasz.

autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj już dziś po 22 tylko w Melo Radio.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Jedź na tu Morula z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Nigdy nie miałam tak zielonego trawnika i to bez codziennego podlewania.
3: To zasługa Grunton Protect i Grunton Classic. Magazynują wodę, poprawiają koloryt trawy i działają jako odżywka dla roślin ozdobnych i sadowniczych. Grunton to więcej niż pielęgnacja. To inteligentna troska o Twój ogród. Soczysta zieleń, silne rośliny i mniejsze zużycie wody. Grunton Protect i Grunton Classic. Naturalnie skuteczne. Sprawdź w dobrych sklepach ogrodniczych i na www.grunton.pl.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
1: Rząd przedłuża obniżony VAT na paliwa przynajmniej do końca czerwca. Wydłuża także stosowanie ceny maksymalnej na stacjach. A skoro o paliwach mowa, to jeśli planujecie w weekend wyjazd samochodem, to zatankujcie lepiej już dziś. Od jutra ceny paliw będą wyższe. Litr benzyny 95, 6 zł i 4 grosze, a diesel 6,40. No i jeszcze pomarzymy o wakacjach. Ponad połowa Polaków chce spędzić je w kraju. Chętnie wyjeżdżamy też za granicę, mówi Katarzyna Turosieńska z Polskiej Izby Turystyki.
2: Niezmiennie dominują Turcja, Grecja i Egipt. Dużym zainteresowaniem cieszą się także Hiszpania, Turcja oraz Cypr.
1: Coraz więcej Polaków odwiedza też Albanię.
0: Tak, ja lecę do Hiszpanii, ale zgubiłem gdzieś mój dowód osobisty. Ojoj. Mój portfel.
3: Wszystko więc się dobrze skończy.
0: Trzymajmy kciuki, że go dzisiaj znajdę.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
5: Trzydziestka Meloradia. Odliczamy wasze ulubione numery.
0: No i mamy 18, mamy piątek, piąteczek, piątunio.
3: Wreszcie!
0: Tak jest, to odpalamy ten weekend, no i odpalamy go najlepiej jak się da z 30 Meloradia, ale ja się cieszę, że jesteśmy w końcu w pełnym składzie.
3: Chyba miesiąc tego nie robiliśmy.
0: No a ile będzie tego przed nami w niepełnym składzie? Też się nie cieszę. Ale słuchajcie, skoro już tutaj jesteśmy, to ja mam do was pytanie.
3: Tak.
0: Co najlepiej zrobić w wakacje?
3: Zjeść lody.
0: Zjeść.
6: Wykąpać się w morzu.
0: Okej, okay, no to fajne rzeczy. A co wy będziecie robić w nadchodzący weekend?
3: Ja będę jeść lody.
6: Ja będę grał w Gotika. Za Gomeza!
0: Okej, okay. No to może teraz zagrajmy miejsce 30, bo mi na Iggy mówi tyle, że lepiej grać. Satisfy, o bardzo wow. Proszę. Calvin Harris, Jazzy.
3: Co tak nisko?
0: No właśnie, mówiłem, że głosujcie z 8 tygodni, bo ja bym chciał, żeby było wyżej, a tak zagłosowali, że jest to 30. Proszę się bardziej postarać, tak?
3: Tak.
0: 29, Mikołaj.
6: To będzie Gordo i Rainer Zonneveld, który zresztą wystąpi na Sunrise Festival! To jest szaleństwo, loko, loko!
3: Au!
0: Iga, widzę, naoglądałaś się pewnego serialu ostatnich tygodni.
3: Spodobało mi się to.
0: Dobrze, 28.
3: Czy to ja teraz? Jej!
0: A, i tyle? Numer nie ma tytułu?
3: Be mine.
0: Dokładnie tak.
3: Jakoś się tak podekscytowałam.
0: Fajnie się zaczyna ten weekend. Odpalamy go razem. Shim za Fire Fire. To jedna z nowości w 30 Meloradia. Gramy ją już teraz. Czy chcecie jakieś słowo do narodu?
3: Tak, kochajcie się.
0: Okej. Okay.

0: wstydziłam się trochę.
1: I gadawaj, twój wokal teraz.
0: Boję się. I can't deny it.
1: Jazzy, Spritz i Iga Dudziuk w Meloradio. To miejsce 25. Jak się czujesz, debiutując na liście hitów?
0: To jest niesamowite, bo to było moje największe marzenie. Dziękuję.
1: Jest to nieprawdopodobne. Miejsce 25. już za nami, ale ja myślę, że twój wokal zasługuje co najmniej na pierwsze.
0: Naprawdę?
1: Tak. Albo na zerowe, jak wolisz.
0: Chyba zerowe jednak.
1: Dobrze, słuchaj. To jest 30. Meloradia, więc odliczamy sobie te numery. No i ja zaprosiłem Igę, no bo Iga jest największą fanką pewnej imprezy, która odbędzie się już tego lata.
0: Czy ja mogę powiedzieć jej nazwę?
1: Możesz, możesz. Nawet musisz.
0: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Ja tak się cieszę, ja się nie mogę doczekać, ja tam będę na pewno.
1: No, to trzymam za to kciuki bardzo mocno, no bo będziesz mogła sobie popatrzeć między innymi na trio Meduza.
0: Naprawdę?
1: Bo oni wystąpią na Black Stage na Sunrise Festival w Kołobrzegu.
0: To jest na razie jest moja scena faworyt, naprawdę.
1: Okej, okay, no to ja mam nadzieję, że wyślesz jakieś fajne filmiki mi na przykład.
0: Obiecuję.
1: Albo będziemy razem skakać do Meduzy.
0: Będziemy w pierwszym rzędzie.
1: A teraz możemy sobie tak, nie wiem, popróbować skakać?
0: Dobra.
1: Albo chociaż
0: nie,
1: palcami
0: okierować.
1: Iga, skacz teraz.
0: Kto nie skacze?
1: 24. Meduza, Yorick Amir. Don't wanna go home.
0: Don't
1: to jest 30. Mela.

0: Pięknie zaśpiewane.
1: No ja też chcę być na liście hitów Meloradia. Dokładnie tak. Lej Gadudziuk, to Bibi Rexa i Faithless, miejsce 22. Iga, chyba ty nie chcesz iść do domu, co?
0: Ja chcę zostać z tobą już do jutra.
1: Nie ma problemu, to zostaniesz ze mną ile będziesz chciała. Bo jest 30 Meloradia, więc się do domu nie chce iść, ja to rozumiem. No i teraz zagramy jedną z naszych nowości, no bo piątek to oczywiście dzień muzycznych premier. Pan Gryfin. I to jest pan, który stworzył ostatnio z Kaigo numer Save My Love. Ja mogę zdradzić, że on się jeszcze pojawi dzisiaj w 30 Meloradia. Troszkę wyżej,
0: a nie powiem,
1: ale pan Gryfin też pojawi się na Tomorrowland.
0: Wow.
1: A wy możecie być tam razem z nami, meloradio.pl. Tam się zgłaszacie, prawda, Iga? Bo to u was.
0: To jest proste. Wysłacie fajne filmiki, najlepiej filmiki.
1: Okej, no i robicie to na meloradio.pl. No i kto wie, być może usłyszycie Gryfina, którego już teraz usłyszycie na antenie Meloradia. Gryfin, Julia Church i Spin Me Slowly. Gramy premierowo w Melo.
2: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Rumors. Thomas Gray to miejsce 20 w tym tygodniu w 30 Meloradia. Iga Dudziuk stwierdziła, że ona jeszcze zostanie i bardzo mi się to podoba.
1: Tak, jestem razem z wami, bo ja uwielbiam 30 Meloradia.
0: Byłaś
1: naprawdę
0: kiedyś w Toronto?
1: Nie, nigdy.
0: A Thomas Gray był?
1: Kurczę.
0: Wrzucił na Instagrama fotki i napisał, uwaga, odczekaj, bo zgubiłem cytat. Nie mam słów na to, jak bardzo jestem wdzięczny, że mogę żyć częścią tej pięknej podróży.
1: Wow, to ja mu napiszę DM-a, żeby wysłał nam pocztówkę.
0: Gorzej, jak on ci odeśle jakiegoś DM-a.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM. Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
9: Ale patrz!
10: Ale co?
9: Ale niskie ceny!
11: Mamy to od Lewiatanie tanie!
12: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
13: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie!
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w Starej Fabryce w Bielsku-Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
14: No, to jedziemy.
15: Tato, czy dziś ja prowadzę?
14: Jasne, w końcu to twój dzień.
15: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
16: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
17: Disney Plus.
18: To jest mój czas.
17: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
19: Mam propozycję.
20: To nie jest jakaś wkrętka?
17: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
21: American Cars Mania nadjeżdża do Katowic z mocą silnika V8. Największy festiwal amerykańskiej motoryzacji w Europie. Muscle Cary, skrzydlate klasyki, policyjne radiowozy i lowridery, skaczące auta. Do tego wielkie grillowanie i festiwal steka, wybory Miss Pinup, a wieczorem koncert The Blues Brothers Soul Mission i DJ Chris and Mathis. 19-21 czerwca, Katowice, lotnisko Muchowiec. Wygraj Chryslera 300. Bilety na americancarsmania.pl. www.lidl.pl.
10: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
19: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Kanada, Bośnia i Hercegowina, USA, Paragwaj. Oglądaj od 20:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
22: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
23: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
24: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.

0: Iga, mam do ciebie pytanie.
1: Słucham cię uważnie.
0: Wiesz, co łączy Brazylię, Japonię, Belgię, Tomorrowland i Brooklyn?
1: Wow, nie mam pojęcia.
0: To łączy wszystko to, że tam wystąpi Alok.
1: To jest niesamowite.
0: Który stworzył ten numer.
1: Brawo dla niego.
0: To Dive Into Me razem z Khalidem. Brawo. Tak podkręcamy tempo, to jest 30 Meloradia, miejsce 18 w tym tygodniu. A teraz czas na wyjątkową nowość, no bo zawsze, kiedy pojawia się nazwisko tego człowieka, jest u nas w studiu wyjątkowo, gdyż kiedyś w tym studiu wisiała taka piękna flaga.
1: Wisiała ta flaga, ale nasz kolega Marcin postanowił ją wyrzucić.
0: Tak, no ale pozdrawiamy ciebie, Marcin. Oczywiście. Bardzo gorąco, ale na szczęście, choć flaga zniknęła, nasza miłość do tego człowieka nie.
1: Moziman mi proponował nawet, żebym pojechała z nim do Francji.
0: Chciał ci pokazywać bagietkę?
1: Tak.
0: Miejsce żadne na razie, bo to nowość, ale może być w przyszłym tygodniu. Na przykład na miejscu którymś.
1: Sun.
0: Tak, Sun, Moziman i Gitan Russell. To nowość.
1: Ładnie.
0: Na antenie Meloradia, bo najlepszy drop nowych hitów macie w Melo. Mamy piątek, mamy nowości, mamy wszystko, co chcecie.

Kojarzycie tę aplikację, której używacie, jak nie wiecie, jak jakiś numer się nazywa, leci on w głośnikach i przykładacie wtedy telefon i szukacie tytułu? No to coraz częściej używacie tej aplikacji, żeby znaleźć właśnie ten numer. Sorry Papi, to Topik i Becky G. Miejsce 17 w tym tygodniu, to jest 30 Meloradia. No i teraz zaglądamy na oczko wyżej, a tu gość, który już w trakcie swojej kariery, która, no umówmy się, za długa nie jest, dostał nominację do Grammy. No chłop się zna na rzeczy. Illenium i Ellie Goulding, Don't Want Your Love, to na 16. Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: tych nowych hitów nie może na antenie Meloradia zabraknąć. Jubel w języku polskim to huczna impreza, jak czytam, potoczne, często gwarowe określenie hałaśliwej zabawy lub uroczystości, szczególnie popularne na Śląsku. A dżubel to nazwa szwedzkiej grupy, która ma dla nas zupełną nowość. Ocean House, tak nazywa się ich najnowszy numer.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

ale to fajny letni numer. Ocean House. Nowość od grupy Jubel. To jest 30 Meloradia. Za chwilę wracamy z miejscem 14.

0: Reklama.
1: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
2: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w Starej Fabryce w Bielsku Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
0: Po reklamie.

0: Odliczamy wasze ulubione numery.
1: No i lecimy dalej z 30 Meloradia. Słuchajcie, mam wydawczynię Karolę, która teraz stoi i bawi się wapnem, ale też bardzo lubi numer 14 30 Meloradia. Karola, chcesz powiedzieć, że lubisz?
2: Zakaria, yes.
1: Tak jest, więc Karola, specjalnie dla ciebie teraz rozkręcam głośniki. Andy Dust i Harris na 14, tu pychu, siemano.

miejsce 13 w tym tygodniu. To Dub Dogs, How Does It Feel w Melo. Tak podkręcamy tempo. Słuchajcie, u nas w redakcji wywiązała się dyskusja na temat makaronu ze śmietaną i cukrem. Wy znacie czy nie? Dajcie mi o tym znać na WhatsAppie Meloradia, bo u nas jest pół na pół. Ja na przykład uwielbiam, a jak to wygląda u was? Czekam na WhatsAppie Meloradia, tam wysyłajcie głosówki, czy wy jesteście team, którzy lubią, czy team, którzy w ogóle nie znają albo nienawidzą. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Zróbmy sobie takie kulinarny kącik w ten piątkowy wieczór. A teraz już do naszego kącika muzycznego przechodzimy i czas na miejsce 12 i dziewczyna, która zanim zaczęła zajmować się muzą na poważnie, to pływała na naprawdę ogromnych żaglowcach. Ale wiatr tak zawiał, że zajęła się muzą, no i chyba nikt nie żałuje, no bo już nieraz pokazała, że potrafi robić hity. Kajsa i Bob Sinclair, I Can't Wait, to miejsce 12.

Ile ten duet zrobił dobrego dla światowej muzyki? Bibi Rexa i David Guetta w Melo. Ale nie ma co się smucić. Sad Girls, miejsce 11, bardzo ładny skok względem zeszłego tygodnia, bo w zeszłym tygodniu to było miejsce 26. Bardzo ładnie do góry, ale no to nie jest jeden taki poważny skok w tym notowaniu. Kolejne przed nami, ale też przed nami nowości, no bo piątki to oczywiście dni muzycznych premier i coś zupełnie świeżego ma dla nas Rehab, który ponownie połączył siły z Easy Bizu. Ich If I Have a Dream, tak nazywał się ich poprzedni numer. Tym razem ten kawałek nazywa się If I Could Stop Time. No i posłuchajcie, jak on brzmi. Yeah.

już było tak dobrze z tym numerem. Był numer 1, był numer 5, a teraz ledwo zamyka pierwszą dziesiątkę. Na 10. Beauty and the Beat. Justin Bieber i Nicki Minaj w Melo. To jest 30 Meloradia. Kojarzycie grę Just Dance 4? Jeżeli tak, to na pewno kojarzycie też ten numer, bo to był jeden z głównych hitów właśnie tej gry. Aż by się cofnęło do tych czasów, kiedy się przychodziło po szkole i grało w Just Dance'a, nie? A teraz czas na miejsce 9. No i gościa, który nagrał numer ze swoim songwriterem. Swoją drogą musiał mieć jaja chłop, że stwierdził, że do Ale Farbena pójdzie i stanie przed mikrofonem. Ale takie rzeczy w życiu się opłacają, no bo panowie stworzyli naprawdę świetny hit. Body Talk, Ale Farben i Irene Miller to miejsce 9 w tym tygodniu. Wysłuchacie 30 Meloradia.

nadzieję, że do tego numeru nie stoicie w korku, tylko już lecicie do domu. Gips i win, bo przy tym kawałku trzeba dać trochę gaz do dechy, ale oczywiście zgodnie z ograniczeniami. Ja mandatów nie będę płacił. Miejsce 7 w tym tygodniu. Gips już za nami, a za chwilę odliczamy dalej. No i na miejscu 6 pojawi się Iben z numerem Hollow.

0: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Jedziemy.
2: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
4: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
5: Polska. W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
6: Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
7: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
8: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
9: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
8: Oraz bekonu i syropu klonowego.
9: Trudno wskazać faworyta.
8: Spróbuj, może tobie się uda.
9: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
10: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Kanada, Bośnia i Hercegowina, USA, Paragwaj. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
11: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na TTC.eu.
12: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
0: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.

0: brzmią wakacje. Tak brzmi numer 4 w tym tygodniu. Another i Talk to You. Słuchacie 30 Meloradia, a zanim pierwsza trójka, oto czas na jeszcze jedną z naszych nowości. Tym razem od gościa, który już tego lata wystąpi na Sunrise Festival. Kto wie, być może ten właśnie numer zagra w Kołobrzegu. Feel Again to Sony Fadara i jego nowość już teraz.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

Ale letniaczek. Kaigo, Kality Griffin to Save My Love. Miejsce trzecie, a na drugim... Milki, David Guetta, Just The Way You Are to srebrny medal w tym tygodniu.

0: Just the way you are. Milky David Guetta to miejsce drugie w tym tygodniu. No i został nam tylko jeden kawałek. Tylko jeden hit był w tym tygodniu lepszy. No jest to numer, który jest najczęściej wyszukiwany przez wasze telefony. Wiecie, w tej aplikacji, która odpala się, no i przykładacie ją do głośnika, żeby zobaczyć tytuł i wykonawcę. No i tak się składa, że tego lata będziecie mogli posłuchać tego hita na Sunrise Festival. Imprezie, która startuje już 31 lipca. Jeszcze dziś po 21 odpalamy Sunrise on Air. Specjalny program poświęcony właśnie temu wydarzeniu, w którym będą do zgarnięcia wlotki. 6 naprawdę gorących scen, masa artystów, no i lata w Kołobrzegu nad pięknym polskim morzem. No brzmi jak świetny plan, przyznacie? No to co, ten numer jeden to już chyba pora zagrać.
1: To jest numer jeden 30 Meloradia.
0: Urzel i Moving to the Sun to już teraz.

Ekspresowo ten numer wbił na szczyt. Ale wcale się temu nie dziwię. Moving to the Sun, Jużel, który wystąpi już w tym roku na Sunrise Festival. To numer jeden w tym tygodniu, 30 i Meloradia. No i zabawa za chwilę zacznie się od nowa. Od 20 wciąż możecie głosować na wasze ulubione kawałki. No i znów oddawać na nie wasze głosy i je wspierać. No i też na wszystkie nowości, które zagrałem wam. One będą czekały w propozycjach na naszej stronie meloradio.pl. A za chwilę 20 i odpalamy Bifor przed dobrym Melo. Będą najlepsze remiksy hitów znanych z anteny Meloradia. Będą też wspominki takich już trochę przykurzonych sztosów sprzed lat. Dużo będzie się działo.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
3: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Po reklamie.
4: No i mamy już punktualnie godzinę 20. Jesteście gotowi na wszystko, co może wam przynieść ten piątkowy wieczór? No ja mam nadzieję. A ja was jeszcze przygotuję biforem przed dobrym Melo. Jeżeli teraz się szykujecie, to dobrze, że razem z nami, bo ja gram najlepiej w Polsce. I jestem tego pewny. Haven i Caitlin Aragon, I Run. Od tego rozpoczynamy w remiksie od Jamesa Hype'a. Tu Pychu, siemano.

Trochę klimaciku nigdy nie zaszkodzi. Beautiful, Anima i Joji w Melo. To jest Before przed dobrym Melo, 15 minut po 20, a jak piątkowy Before, no to oczywiście przypomina i kasztosów sprzed lat. No i tym razem będzie to rok 2011 i numer od Katy Perry, która ujawniła, że inspiracją do jego napisania było bieganie nago po parku z przyjaciółkami. Jak mówi, nie ma nic lepszego niż spontaniczna impreza taneczna z przyjaciółkami, to piosenka o rozpuście, bo miałam jedną z takich nocy w Santa Barbara. Poszliśmy do lokalu i oszalałyśmy. A w klipie do tego numeru Katy Perry właśnie gra swoje nastoletnie alter ego na takiej domówce. No i ten kawałek uczynił Katy Perry pierwszą i jedyną artystką, której 5 singli z jednego albumu znalazło się na pierwszym miejscu prestiżowej listy Billboard Hot 100, co zrównało się w ogóle z rekordem albumu Michaela Jacksona Bad. A ten numer to Last Friday Night, TGIF. Katy Perry, przypominamy ten kawałek już teraz w Before'ze przed dobrym Melo. We'll be right back.

0: Bodyguard w Melo. To już dobrze znacie, a teraz czas na nowość, no bo jak piątek, to i nowości muszą być.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Mistrzostwa Świata 2026. Te wystartowały wczoraj, ale każda wielka impreza musi mieć przecież swój hymn. Na ten napakowany jest naprawdę wielkimi nazwiskami, no i nie spodziewałem się, że kiedykolwiek to powiem, ale na antenę Meloradia wbija Andrea Bocelli. Z nim David Guetta, z nimi AJ, którą możecie znać z K-Pop Demon Hunters i numeru Golden. No i do tego zestawu dobija jeszcze amerykańska raperka, no w końcu mundial to częściowo w USA, więc Megan Thee Stallion też wbija do tego numeru. Czas na kawałek DNA More Than a Game. Jak czytam, to numer, który ma bardzo prosty przekaz, pokazać, że piłka nożna to nie tylko gra, ale też tożsamość, jedność i poczucie przynależności. No to gramy!
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

Zawsze mnie ciekawiło, czego ona ma więcej, hitów czy prywatnych odrzutowców. Taylor Swift i The Fate of Ophelia w remixie od Loved Luxury. To jest Before przed dobrym Melo. 20 minut do 21 nam zostało. A jak piątkowy Before, no to oczywiście odkurzamy numery sprzed lat. No i tym razem dokopałem się do roku 2014 i do numeru, który pojawił się w zwiastunach i reklamach naprawdę wielu filmów. Jeżeli lubicie oglądać bajki, no to pewnie kojarzycie, że pojawił się on między innymi w zwiastunie do filmu Baranek Shaun, był też w Zwierzogrodzie czy w Angry Birds Movie 2. No i co się dziwić, skoro ten numer jest tak pozytywny, że naprawdę do każdej bajki pasuje idealnie. No i bajkowość teraz poczujemy. Pitbull i John Ryan to Fireball. Ale swoją drogą do mundialu, który właśnie rozgrywa się w Stanach, Meksyku i Kanadzie, też by pasował idealnie. Będzie gorąco. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance, like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out, like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: Tak, ja kocham ten numer. Sweat w Mela. To rok 2011 i Snoop Dogg, który na początku wydał ten numer, no i nazywał się on Wet. No i miał ku temu naprawdę niezły powód, no bo został poproszony o nagranie tego kawałka na wieczór kawalerski księcia Williama z Walii. Jak czytam, Wet to kontynuacja innego z hitów Snoop Dogga, Sexual Eruption z roku 2008. Kiedy usłyszałem, że rodzina królewska chciała, żebym wystąpił z okazji ślubu księcia Williama, wiedziałem, że muszę im coś podarować. Wet to idealny hymn dla księcia lub każdego gracza, który chce rozkręcić klub. A potem David Guetta w tym numerze pomaczał swoje paluszki, no i kawałek Sweat został hitem na cały świat. Przypomniałem go w biforze przed Dobrym Melo z naprawdę nieukrywaną radością, a z taką samą zapraszam, bo już za chwilę wybije 21, no i bifor wchodzi na wyższy poziom, bo zaczynamy za moment Sunrise on Air.
1: Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87.9 FM.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
2: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Ale patrz!
4: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
5: Mamy to od Lewiatanie tanie!
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie!
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Money, money, money!
9: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
8: Wygrałam w Cherry Money.
9: Cherry Money?
8: Nowy Ekspres Los.
9: Co za sztos. Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
10: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Kanada, Bośnia i Hercegowina, USA, Paragwaj. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
12: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
2: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart-hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
0: Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: To super weekend z znajomymi. Grillek i później żużel.
4: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradio.
3: Super, fajnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja.

0: No i 21 już minęła. To już taka nasza mała tradycja, że w piątki o tej porze spotykamy się na Sunrise On Air, program poświęcony imprezie, na którą bardzo, bardzo chcemy was zabrać, czyli Sunrise Festival. Mam 3 podwójne wlotki na ostatni dzień tego wydarzenia, na niedzielę, no bo wiadomo, zakończyć też trzeba z przytupem. Wtedy to między innymi DJ Chris zaprasza na The History of Sunrise Festival. Zagrają też Afrojack, Hardwell czy Oliver Heldens jako Hilo. No a żeby zgarnąć się zaproszenia, to wbijajcie na WhatsApp Meloradia. Czekam na wasze głosówki. Jestem ciekawy, z kim i dlaczego chcielibyście się do Kołobrzegu wybrać. Przekonajcie mnie na WhatsAppie Meloradia, że macie taką imprezową bestię, z którą naprawdę rozniesiecie Kołobrzeg i zrobicie najlepsze możliwe melo na świecie. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl, a teraz antenę oddajemy w rękę gościa, którego posłuchacie 1 sierpnia. Na Red Stage Milkwish i jego set już teraz.
1: Sunrise on Air.

0: To jest właśnie Sunrise on Air, a to set od gościa, który tworzy i żyje na północnym zachodzie Polski, konkretniej w Szczecinie. O takich zdolnych mamy DJ-ów. To Milkwish, gość, który już 1 sierpnia do czerwoności rozgrzeje Sunrise Festival. No, w końcu gra na Red Stage. A przygotowania do Sunrise Festival to jest naprawdę ogromny proces. Tak naprawdę kończy się jedna edycja. No i organizatorzy już myślą, kombinują, czym nas zaskoczyć za rok. A w tym roku to czuję, że będzie prawdziwy ogień. I wiem, że wy też chcecie tam być. No bo mam 3 podwójne wlotki na Sunrise Festival, na jego ostatni dzień. Zapytałem, z kim i dlaczego chcecie roznieść Kołobrzeg. Krzychu, siemano.
1: Siemano, witaj.
0: No cześć, jak to u ciebie wygląda, bo ty masz historię naprawdę niesamowitą. Streść nam ją, proszę, bardzo szybko.
1: Bardzo szybciutko, słuchaj, jestem w duecie DJ-skim z moim przyjacielem. Od dziecka się znamy, gramy od 20 lat.
0: Wow.
1: Jak usłyszałem, że masz podwójną wlotkę, mówię, zrobię głosówkę. I powiedziałem sobie, że to jest ten nasz czas, bo my zawsze przekładkę robimy, zawsze imprezy i myślę, że...
0: Ale teraz trzeba.
1: Tak, dokładnie tak.
0: Jak twój kumpel ma na imię?
1: Kumpel ma na imię Dawid.
0: Słuchaj, no to Krzychu, to może zadzwonimy teraz razem do Dawida, jak odbierze, to ty sobie z nim pogadasz i mu może ogłosisz, co?
1: Dajemy.
0: No to słuchaj, ja w tym momencie wybrałem numer do Dawida.
1: Krzychu, jest piątek, więc ja podejrzewam, że on jest na imprezie, ale to zobaczymy, czy to się uda.
0: No, zobaczymy. Poczekaj sekundkę. Już w tym momencie wybieram numer, bo tutaj się coś zacięło, ale już jest, więc miejmy nadzieję, że już za moment będziemy słyszeć tutaj połączenie. O, bardzo proszę. No i co się wydarzy? Miejmy nadzieję, że Dawid odbierze ten telefon.
1: Okej.
0: No ale sygnału nie słyszę. Może Dawid ma jakieś problemy, ale słuchaj Krzychu, to może ogłoś to na antenie tutaj teraz, co się w tym momencie stanie. Powiedz Dawidowi, może Dawid teraz słucha, to usłyszy.
1: Dobra, przyjacielu. Nie, Marekcu, Dawid, mam do ciebie super informację, jesteśmy na antenie Melo Radia, a chciałem ci ogłosić, że w końcu nie staniesz za DJ-ką, ale staniemy przed DJ-ką, bo jedziemy na Sunrise 2026.
2: Ale info mamy tutaj.
0: Dawid, słyszysz mnie? Pychu Melo Radio z tej strony.
2: Słyszę. Dzięki.
0: Stary, pakuj się już, myśl, co sobie będziesz, nie wiem, ubierał, do czego będziesz tańczył, bo jedziesz na Sunrise Festival.
1: Marzenia się spełniają.
0: Dokładnie
2: słuchaj,
0: tak.
2: Słuchajcie, nie wiem, co powiem żonie, ale to jest teraz mało istotne.
0: Stary, powiesz po prostu, że ciebie długo w domu nie będzie, bo Sunrise Festival cię pochłonie.
2: To jest dzisiaj jakaś miazga.
1: Szacun, wielkie dzięki od nas.
0: Dzięki wam wielkie, a my teraz wracamy do Milkwisha, czyli polskiego mega zdolnego DJ-a, który jak mało kto łączy klasykę i nowoczesność. Zresztą posłuchajcie sami, jak będzie brzmiał Red Stage 1 sierpnia na Sunrise Festivale.

0: To jest Sunrise on Air, program poświęcony imprezie, która sprawi, że wasze wakacje staną się tymi najlepszymi na świecie. No i to naprawdę unikalny festiwal na skalę Europy, no bo odbywa się zaledwie kilkadziesiąt metrów od morza, naszego polskiego, pięknego. No jest to naprawdę niezapomniany vibe, no a wiem, że bardzo chcecie tam być.
1: Sunrise on Air.
0: No i na pewno chce tam być też Doris. Zapytałem, z kimi dlaczego chcielibyście roznieść Kołobrzeg i z kimi dlaczego chcielibyście tam być. No i nagrywacie głosówki na WhatsAppie Meloradia. Dalej możecie to robić, no bo mamy jeszcze dwie podwójne, z czego właśnie jedną teraz rozdam. Doris, dawaj!
2: Kochani, ja na Sunrise chciałabym zabrać swojego ukochanego męża, jednocześnie przyjaciela, gdyż dwa lata temu, kiedy wychodziłam za niego za mąż, to on zrobił mi niesamowitą niespodziankę, aby usłyszeć mojego fana Armina Van Burena i w klapkach i w sukni zaraz po naszym weselu wynajął auto i pojechaliśmy na Sunrise, moje pierwsze w życiu. A teraz ja chciałabym go w drugą rocznicę ślubu zaskoczyć i też go zabrać. Czy pomożecie mi zdobyć bilety?
0: Ale że Armin Van Buren jest fanem Doris, no to ja nie wiedziałem. Doris, no oczywiście, że pomożemy. Od czego jest Meloradio, jak nie od tego, żeby w takich sprawach pomagać. Podwójna wlotka na ostatni dzień. Sunrise Festival. Doris w tym momencie leci do ciebie, a ja mam jeszcze taką jedną podwójną wlotkę na drugi dzień sierpnia. Jeśli chcecie ją zgarnąć, no to nagrywajcie mi głosówki na WhatsAppie Meloradia. Z kim i dlaczego chcielibyście tam pojechać? Z kim rozniesiecie Kołobrzeg i rozgrzejecie go do czerwoności? Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. To już jest naprawdę ostatnia szansa. A my już teraz wracamy do Red Stage'a i pierwszego dnia sierpnia zagratamy mega zdolny gość Milkwish. Słychać go w polskich klubach zagranicznych. Będzie też na Sunrise Festival w Kołobrzegu. A teraz jego set na antenie Melo.

0: Milkwish. DJ, który wystąpi 1 sierpnia na Red Stage, na Sunrise Festival. To jest właśnie Sunrise On Air w Meloradio.
1: Sunrise On Air.
0: No i ja wiem, że chcecie tam być. Chcecie być w Kołobrzegu i razem tworzyć tę piękną historię, która trwa już od 23 lat. No i częścią tej historii też chce być Paulina. Co? Siemano.
2: Hej.
0: No cześć. Zapytałem z kim i dlaczego chcielibyście pojechać na Sunrise Festival do Kołobrzegu. Roznieść po prostu ten Kołobrzeg i rozpalić go do czerwoności. Paula, jak to wygląda u ciebie? Bo twoja historia jest naprawdę cudowna.
2: Mój chłopak, właściwie narzeczony Kuba, rok temu oświadczył mi się na plaży w Kołobrzegu, że uwielbia festiwal Sunrise, po prostu zaryzykowałam i wysłałam do was głosówkę.
0: Najpięknie, że to zrobiłaś. Słuchaj, no to może teraz zrobimy tak, że zadzwonimy po prostu do Kuby. Jak on odbierze, to ty mu powiesz, co się właśnie wydarzyło. Co ty na to?
2: Jasne.
0: Słuchaj, wysłałaś mi chwilę temu numer, więc ja go teraz wybieram. No i co? I dzwonimy. I miejmy nadzieję, że Kuba odbierze telefon. Ja już się przymykam. Odbieraj, chłopie.
3: Tak, słucham.
0: No, Paulina,
2: hej,
0: dawaj.
2: Kuba. Hej, Kuba. Słuchaj, jak wiesz, dzisiaj jest nasza 5. rocznica związku. No i wygrałam nam bilet na Sunrise, twój ukochany.
3: Co? Ale jak?
0: Kuba, pychu, Meloradio z tej strony, stary, jedziesz na Sunrise Festival 2026.
3: O matko! No,
0: to jest ten moment, że możesz się ucieszyć, powiedzieć Paulinie coś miłego.
3: Jejku, kocham cię bardzo. To najwspanialszy tezy, taki może być na naszą rocznicę. Ale w szoku jestem, to prawda?
0: To prawda, najprawdziwsze. Mam uszczypnąć?
3: Czekaj. Nie, to proszę, w szoku.
0: Słuchajcie, kochani, pakujcie się już, no bo wakacje 2026 spędzicie na Sunrise Festival. Bilety na ostatni dzień tej imprezy lecą w tym momencie do was.
2: Ale ekstra.
3: Wspaniale, super.
0: To już koniec na dziś, jeżeli chodzi o rozdawkę biletów. Kolejne jeszcze na pewno na antenie Meloradia się pojawią, ale nie kończy się Sunrise On Air. Wracamy do Milkwisha, czyli gościa, który wystąpi już 1 sierpnia na Red Stage.
1: Sunrise On Air w Meloradio.

Po jego setach słychać, że chłop robi to, co kocha. Milkwish, który zagra na Red Stage na Sunrise Festival już pierwszego dnia sierpnia. I jego set w Meloradio. To był Sunrise on Air, a za chwilę startujemy z tym, przed czym robiliśmy Before, czyli dobre melo. Na sam początek set od Tiesto, potem będzie Clapton, to będzie noc przepełniona setami od najlepszych DJ-ów na świecie. A za ten wieczór odpowiadałem ja, Pychu. Dzięki za dziś, no i życzę wam naprawdę szalonej piątkowej nocy. We'll be right back.

0: wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
2: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
3: Ale sztosy.
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy.
5: To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotu. To.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM. Autopromocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyryty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
0: M to muzyka.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.
3: This is how good music can feel. The Klepcast, brought to you by Klepto.

Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.